0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

jak zaczynać dzień, to tylko i wyłącznie takimi klasykami już teraz w waszych głośnikach. Toto, Afryka, przed sekundą Let's Dance od Davida Bowiego. Dzień dobry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Będę tutaj z wami do godziny 10:00. Zaczynamy naszą poranną audycję Głowa do Góry, także dajcie trochę głośniej.

Rainbow i Since You've Been Gone na 98 i 2 FM. Jak zapewne słyszycie, ja trochę przegięłam z klimatyzacją. Nie można tak robić, także nie bądźcie jak ja, bądźcie rozsądni. No ale mamy 17 minut po godzinie 7. Także nadeszła pora na przegląd naszych miejscowych mediów. Co tutaj dla was znalazłam? Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy artykuł taki. Będzie można pluskać się dłużej. Słoneczny Wrotków zmienia godziny otwarcia. No i teraz będziemy mogli się w okolicach Zalewu Zębożyckiego w słonecznym Wrotkowie kąpać się nie od 11 do 19, tylko od 9 do 20. Także mamy trochę wydłużony czas. Można tam wybrać się właśnie z dziećmi, z rodzeństwem, z kim tylko byście chcieli i się trochę schłodzić po pluskać. Przechodzimy dalej. Dziennik Wschodni ma dla nas taki artykuł. Sensacyjne odkrycia w dawnym klasztorze Bernardynów w Lublinie. Archeolodzy natrafili na tajemniczą średniowieczną wieżę. Tak mnie to zaciekawiło, że aż w to weszłam i stwierdziłam, że muszę wam o tym odpowiedzieć, bo uwaga, uwaga. Pod posadzkami dawnego klasztoru ojców Bernardynów w Lublinie archeolodzy odkrywają kolejne tajemnice sprzed setek lat. No i właśnie teraz dowiedzieliśmy się, że są tam pozostałości budowli, która może być jednym z najstarszych murowanych obiektów w historii w ogóle całego Lublina. Także tutaj jest bardzo dużo informacji w tym artykule. Jeżeli ktoś z was chciałby o tym poczytać, no to odsyłam was na stronę Dziennika Wschodniego, a my już wracamy do muzyki. Już teraz w waszych głośnikach T-Love i Ponura Żniwiarka.

0: Już niedługo na zegarach będziemy mieli 30 minut do godziny 8, także to pora, żebyśmy sprawdzili sobie, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Nie ma jeszcze dzisiaj tragedii. Wileńska lekko zakorkowana, tak samo 3 maja i Okopowa, ale Jarosławickie powoli również nam się tutaj zapełniają. Bohaterów Monte Cassino w okolicach Ronda, tam postoicie trochę dłużej. Tak samo Zana Mełgiewska przy Gospodarczej, patrząc dalej tutaj turystyczna w stronę Grafa, również miejscami zakorkowana, tak samo Unii Lubelskiej, Prusa i Jaczewskiego. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze sobie prognozę pogody na dzień dzisiejszy. W tym momencie mamy 25 stopni, temperatura odczuwalna to 26 stopni Celsjusza, ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali. Przez co wymiot jest umiarkowany, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dziś do 35 stopni.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

z kawałkiem Quiet Little Voices na 98 i 2 FM. Taka całkiem wakacyjna piosenka, tak bym przynajmniej powiedziała. No a ja mam informację, kto w wakacje właśnie w pierwszy dzień lipca ma urodziny. Uwaga, uwaga, i to nie byle jakie. Debbie Harry, czyli główna wokalistka zespołu Blondie, obchodzi dzisiaj, uwaga, 81 urodziny, rozumiecie to? Ona ma już 81 lat, także wszystkiego co najlepsze. Oby ten dzień mijał pani cudownie, i tak nas nie słyszy, ale musimy złożyć jej życzenie po prostu z całego serca. No a grzech po prostu nie posłuchać tego, co tworzyła. Także już teraz Blondie i Call Me w waszych głośnikach, a wy dajcie głośniej.

przed sekundą Def Leppard w waszych głośnikach, a teraz Iron Maiden. My rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Zostańcie z nami, bo mamy dla was naprawdę przyjemne hity właśnie na taką pogodę. Także już teraz Iron Maiden i Days of Future Past.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

Evanescence i Who Will You Follow na 98.2 FM. Jest to nowy kawałek i główny singiel, tak naprawdę zapowiadający szósty już album studyjny zespołu Evanescence. Zatytułowany będzie on Sanctuary i już niedługo pojawi się, także trzeba na to czekać spokojnie. Singiel zadebiutował generalnie wiosną tego roku, no i uznał i zdobył uznanie fanów bardzo, ale to bardzo szybko. No bo spodobały im się te mocne gitary i ten taki smutny, melancholijny wokal Amy Dee, który pozostał, także czekamy na album. A my teraz wracamy na chwilę do naszego kraju. Kobra Nocka już teraz w waszych głośnikach.

0: Na zegarach prawie 30 minut do godziny 9, także sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich ulicach. No i w tym momencie już jest trochę gorzej. Krakowskie Przedmieście lekko zakorkowane, tak samo Aleje Racławickie, Wileńska, Głęboka i Pagi, tam postoicie chwilę dłużej, tak samo Narutowicza, Zana, Mełgiewska przy Gospodarczej czy Filaretów, tam również przejazd zajmuje chwilę dłużej, tak samo Unii Lubelskiej, Prusa Obywatelska, patrząc tutaj jeszcze sobie dalej, Jaczewskiego, lekko zakorkowane. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Sprawdźmy jeszcze, co dzieje się na dworze. W tym momencie mamy 27 stopni, a temperatura odczuwalna to 29 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1016 hektopaskali, przez co biometr jest umiarkowany, tak samo jakość powietrza również umiarkowana. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 34, a nawet do 35 stopni i nie będzie padać.
2: Reklama.
3: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
4: No to w czym problem?
3: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
4: No i?
3: No i obawiam się, że nie zdąży.
4: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
5: Spędzasz lato w mieście.
6: 98,2 FM. Radio Centrum.
7: Akademickie
6: Radio Centrum.

20 minut do godziny 9 na naszych zegarach, także to pora na naszą poranną imprezę FM. No i jakich wydarzeniach muzycznych sobie dzisiaj porozmawiamy? Już niedługo, bo w czwartek 16 lipca Lenny Kravitz zagra w gdańskiej Ergo Arenie. Także właśnie tam możecie zobaczyć, jak daje sobie radę na scenie Lenny Kravitz. Pomimo swojego wieku, on się bardzo dobrze trzyma. Także wydaje mi się, że to jest jeden z tych koncertów, na który po prostu trzeba się wybrać. Jeżeli macie wolne popołudnie w czwartek 16 lipca, no to wybieramy się nad morze na wycieczkę w wakacje do Ergo Areny oglądać, jak Lenny Kravitz występuje. Dwa dni później, w sobotę 18 lipca, Marilyn Manson zagra swój koncert na scenie w łódzkiej Atlas Arenie. Także przenosimy się trochę w inne części Polski. Marilyn Manson niedawno występował już w naszym kraju, ale wraca po raz kolejny. Także jeżeli nie udało wam się ostatnio go zobaczyć, no to będziecie mieli szansę w sobotę 18 lipca właśnie w Łodzi. No i później, też 18 lipca i 19, System of a Down zagrają na scenie naszego Stadionu Narodowego w Warszawie. Z tego co widziałam, jeszcze jakieś bilety są dostępne, także jeżeli ktoś chciałby się wybrać albo w sobotę, albo w niedzielę, no to jak najbardziej macie okazję. I teraz już przechodzimy do naszego miasta. Soen zagra 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt. Fabryka Kultury Zgrzyt i Knockout Production zapraszają właśnie wszystkich na koncert zespołu Soen, którzy w tamtym roku podczas festiwalu Rock the Square wystąpili w Lublinie pod CSK.

Whitesnake z kawałkiem Fool for Your Lovin' na 98.2 FM. My rozpoczynamy właśnie ostatnią godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota, mamy 5 minut po godzinie 9, a już teraz w waszych głośnikach Black Stone Cherry z kawałkiem Chapter to Drink Alone.

0: reklam. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na innebrzmienia.eu.
1: Reklama.
2: Radio Centrum.

Suede w waszych głośnikach przed chwilą z ich nowym kawałkiem, a my już teraz mamy 19 minut po godzinie 9, także jest to pora na przegląd naszych ogólnopolskich mediów. No i co tutaj udało mi się dzisiaj dla was znaleźć? Są to dość nietypowe artykuły. Pierwszy ze strony zwierciadło.pl. Posłuchajcie tego. Gaman, czyli znoszenie trudności ze spokojem i godnością. 10 zasad japońskiego stoicyzmu do zastosowania w praktyce. Jest to bardzo ciekawy artykuł. Jeżeli szybko się denerwujecie, to może będzie to coś dla was. Macie tutaj na przykład właśnie te 10 założeń stoicyzmu japońskiego i tutaj jest na przykład proces, w ramach którego człowiek ponownie ocenia swoje emocje tak, aby dojść do pozytywnego i spojrzenia na życie. Utrzymywanie równowagi między własną świadomością, ciałem i poczuciem osobistej. No tutaj wszystko macie po prostu porozpisywane i wytłumaczone. Może komuś to pomoże, mam nadzieję. Jeżeli nie, no to może patrzenie w niebo, bo na stronie Gazety Wrocławskiej mamy taki artykuł. Najciekawsze zjawiska astronomiczne w lipcu i sierpniu 2026. No i poza częściowym i głębokim zaćmieniem Słońca czekają nas latem inne ciekawe zjawiska astronomiczne, które będzie można obserwować gołym okiem. I tutaj właśnie mamy wymienione wszystko dosłownie, co się wtedy wydarzy. Macie na przykład lipcowe koniunkcje, czyli te takie spotkania planet, że będzie Mars z Uranem, Księżyc z Neptunem, Księżyc z Jowiszem, Księżyc z Wenus. Macie rozpisane wszystko to, że będą na przykład deszcze meteorów, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to odsyłam was na stronę Gazety Wrocławskiej. W tym artykule wszystko będzie idealnie rozpisane, a my już teraz wracamy do muzyki najprzyjemniejszej. Oczywiście Eric Clapton i I Shot the Sheriff już teraz w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brikomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Brikomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
0: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście.

Niemcy przegrały z Paragwajem i tutaj dzieją się szalone rzeczy, bo nie wiem, czy o tym już słyszeliście, ale prezydent Paragwaju, Santiago Pena, ogłosił, że wtorek będzie u nich świętem narodowym wolnym od pracy, dlatego że wygrali z reprezentacją Niemiec w piłkę nożną na Mistrzostwach Świata. W internecie w ogóle jest mnóstwo przeróżnych filmików, które w tym roku strasznie mnie nawet śmieszą, a ja nie jestem jakąś gigantyczną fanką piłki nożnej. Oczywiście Haaland jest gigantyczną sensacją, jeżeli chodzi o piłkę nożną, ale też sami widzowie i to, co dzieje się właśnie podczas mundialu w tym roku. Także, moi drodzy, trzeba tutaj te Mistrzostwa Świata sobie oglądać i sprawdzać, co się dzieje na bieżąco. A teraz kawałek, który na pewno spodobałby się wszystkim, którzy mają właśnie wolne z racji wygrania części Mistrzostw Świata, Balance and Composure od Reflection. Już teraz ja, jakbym miała wolne, to bardzo chętnie bym sobie tego posłuchała.

i kawałek I Only Lie When I Love You na 98 i 2 FM. No a my na zegarach mamy już 9 minut do godziny 10, także to pora, żebym się z wami już pożegnała, moi drodzy. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. Dziękuję wam bardzo za spędzenie ze mną tych 3 ostatnich godzin. Pamiętajcie, nie bierzcie ze mnie przykładu i uważajcie na klimatyzację, bo skończycie tak samo jak ja, że nie będziecie mieli głosu. Także trzymajcie się, bądźcie bezpieczni, pijcie dużo wody, a ja zostawiam was z hiciorami. No już teraz Megadeth i Symphony of Destruction.

0: to know you.
1: Reklama.
2: Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Bakken Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia.
1: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
4: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście. The demons hate you.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.

0: reklam.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej lokowniście!

0: Za nami Three Doors Down z kawałkiem Here Without You, ale że już minęła godzina 15, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności wypadku w miejscowości Olszewnica. Powiemy także o bonach ciepłowniczych oraz o ostrzeżeniu hydrologicznym.
0: A wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: Wczoraj wieczorem w miejscowości Olszewnica w gminie Konkolewnica doszło do tragicznego zdarzenia. 14-latek jadąc quadem stracił panowanie nad pojazdem i upadł na jezdnię. Na miejscu policjanci zastali kobietę i mężczyznę, którzy udzielali pierwszej pomocy nieprzytomnemu nastolatkowi. Mimo kontynuacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez funkcjonariuszy, aż do przybycia karetki pogotowia i podjętych działań ratunkowych, życia chłopca nie udało się uratować. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, quad nie był zarejestrowany, a nastolatek nie posiadał uprawnień do kierowania. Ponadto nie miał kasku ochronnego w trakcie jazdy. Decyzją prokuratora ciało chłopca zabezpieczono do badań sekcyjnych. Obecnie wyjaśniane są przyczyny i okoliczności zdarzenia. Lublinianie nie muszą się martwić o ogrzewanie zimą. Rusza nabór wniosków o przyznanie bonu ciepłowniczego. Od 1 lipca do 31 sierpnia można ubiegać się o świadczenie pomagające zapewnić ciepło w mieszkaniu. Aby je otrzymać, należy spełnić kryteria dochodowe, a informacje na ten temat znajdują się na stronie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakładce Bon Ciepłowniczy.
2: Mieszkańcy Lublina, którzy spełniają kryteria dochodowe i techniczne, mogą ubiegać się o jednorazowe wsparcie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku w wysokości 1000 zł. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego bon ciepłowniczy także będzie przyznawany z uwzględnieniem zasady złotówka za złotówkę, przy czym minimalne wypłacane wsparcie to 20 zł.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioski można składać w Wydziale Świadczeń przy ulicy Zębożyckiej 8892 oraz w biurach obsługi mieszkańców. Uzupełnione dokumenty można również wysłać pocztą lub złożyć w formie elektronicznej przez mObywatela. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wydano ostrzeżenie dotyczące suszy hydrologicznej na obszarze części województwa lubelskiego. Alert obowiązuje do odwołania. Komunikat dotyczy zlewni Wieprze od ujścia Bystrzycy do ujścia Kurówki oraz przyrzecza Wisły w naszym województwie. Ostrzeżenie zostało przygotowane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie. W komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podano, że powodem wydania alertu są utrzymujące się niskie przepływy wody. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 100%. Od lipca ubieganie się o świadczenie chorobowe będzie łatwiejsze. Takie podanie można teraz dostarczyć w pełni cyfrowo. Dotychczasowy dokument papierowy z własnoręcznym podpisem nadal pozostaje w użyciu. Wprowadzona opcja pozwala jednak przesłać pismo drogą elektroniczną. W sytuacji, gdy dany płatnik składek nie zajmuje się bezpośrednio realizacją wypłat, przekazuje on otrzymany od ubezpieczonego formularz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cyfrowe załączniki da się sprawnie dołączyć na przykład do wystawianego zaświadczenia, korzystając z portalu EZUS.
3: Wniosek o zasiłek opiekuńczy można teraz przesłać pracodawcy także w formie elektronicznej, tak jak jest wygodnie pracownikowi, czyli na przykład skan papierowego wniosku wysłać do pracodawcy mailem albo przekazać wniosek elektroniczny przez system kadrowo-płacowy, jeśli pracodawca taką opcję udostępnia. To będzie ułatwienie szczególnie dla rodziców, którzy często korzystają ze zwolnień na opiekę nad chorymi dziećmi. Szybciej i wygodniej wyślą wniosek o zasiłek opiekuńczy do kadr.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Nowa możliwość składania wniosku może przynieść korzyści również samym pracodawcom. Jeżeli zasiłki wypłaca ZUS, to płatnik składek powinien przekazać niezbędne dokumenty do przyznania i wypłaty zasiłku najpóźniej w terminie 7 dni od ich otrzymania.
0: Zobaczmy, co się dzieje aktualnie w pogodzie. No przede wszystkim jest bardzo gorąco, ale myślę, że to czuć nie tylko na dworze, ale i w domach bez klimatyzacji. Na razie mamy 36 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura to 39. I w najbliższym czasie mogą się zdarzyć lokalnie burze, więc proszę uważać, patrzcie w górę, żebyście przez przypadek nie właśnie weszli na taką burzę na otwarty teren.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i właśnie, już się zaczęły wakacje i właśnie lato razem z tymi upałami, no to już w ogóle na pełnych obrotach, można by powiedzieć, się ukazało, ale Radio Centrum gra dalej i to są pierwsze godziny szczytu w lipcu. Gabriela Wolińska przy mikrofonie i dzisiaj spędzę z wami następne 3 godziny, właśnie do godziny 18. No i bardzo zachęcam, żebyście zostali ze mną, bo kilka ciekawostek mam dla was, ale przede wszystkim tonę dobrej muzyki, a zaczynamy od Bruce'a Springsteena.

Deftones na 13 minut po godzinie 15 w Akademickim Radiu Centrum z kolei. Teraz myślę sobie sprawdzimy, co aktualnie się dzieje właśnie tego 1 lipca. A konkretnie chodzi o imieniny. Dzisiaj Halina, Marian, Otton, ale też Karolina, Szymon i Marcin obchodzą swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego. I pamiętajcie, żeby może albo po drodze z pracy, czy z jakiegoś wyjścia, jeśli jesteście na mieście, to żeby skoczyć może na chwilę chociaż do sklepu po jakiś podarunek dla swoich bliskich, jeśli właśnie się znajdują na tej liście. A z takich nietypowych świąt mamy dzisiaj Dzień Psa, więc pamiętajcie, żeby poklepać wszystkie miłe pieski, które miniecie. A poza tym mamy Światowy Dzień Architektury, także można też się porozglądać po mieście.

Mieliśmy właśnie w głośnikach Psycho Killer od Talking Heads, ale my na szczęście nie o psychopatycznym zabójcy będziemy rozmawiać, a o pewnym przestępcy, który postanowił zatrudnić się w Żabce w Warszawie, żeby odbierać tam paczki i właśnie okradać kilka firm na produkty. Po prostu odsyłał puste paczki z powrotem i myślał, że ujdzie mu to płazem. No, sporo pieniędzy w ten sposób ukradł, oczywiście w formie produktów, ale no, w końcu został złapany przez policję. No i trochę dostał za swoje, można by rzec, chociaż no, raczej awizo mu nie zostawili.

0: Mamy 3:30 na zegarach, więc sprawdźmy, co się dzieje na lubelskich drogach. Aktualnie już się korki tworzą na rondach pod zamkiem, zwłaszcza w kierunku Tysiąclecia z obydwu stron. Właśnie ronda i jeszcze na skrzyżowaniu przy Grafawidze bardzo dużo samochodów. To samo zresztą na Andersa, czy skrzyżowanie z Spółdzielczości Pracy. Tutaj te światła nieco blokują ruch i rzeczywiście może się tam chwilę postać. No i jak zwykle skrzyżowanie tutaj Alei Solidarności z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Wtedy raczej noga z gazu. Na pozostałej części miasta, tam gdzie zwykle korki się odbywały, jeśli chodzi o Sowińskiego czy Kraśnicką, to wygląda całkiem nieźle. No i nawet Krochmalna i Diamentowa nie wyglądają tak źle, chociaż już troszeczkę tam samochodów się znajduje, więc raczej te miejsca też można spróbować ominąć. A jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, czy to o korkach, czy o wypadkach, no to piszcie śmiało pod 515-515-982, żebym mogła to przekazać pozostałym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
3: No to w czym problem?
2: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
3: No i?
2: No i obawiam się, że nie zdąży.
3: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz. Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!

No na szczęście to nie jest koniec, ale tak czy inaczej my Sylwii sobie posłuchaliśmy na antenie, a zrobię nam taką szybką wrzutkę, co w lipcu zaczyna nam tu pylić. I jest to bylica, więc niestety tutaj dosyć mocna dla alergików. Jeśli jesteście właśnie uczuleni na bylicę, to przygotujcie sobie leki koniecznie.

Nieco klasyki rocka na antenie Radia Centrum, tym razem The Who z kawałkiem My Generation. No i okazuje się, że nasza generacja również obrodziła w bardzo fajnych muzyków, bo na przykład Jakub Józef Orliński został śpiewakiem roku w kategorii muzyka klasyczna, więc to tutaj nasz rodak powinniśmy się jak najbardziej cieszyć i dać... I właśnie mu pogratulować, więc tak na odległość się przesyłam gratulacje. Natomiast przede wszystkim przejdziemy do czegoś nieco mocniejszego niż muzyka klasyczna, a jest to Paszkiewicz w utworze Symbiot, więc w każdym razie muzyka polska króluje i dobrze.

nowość od Jacka White'a, czyli Dollar Bill w waszych głośnikach, a za chwilę, bo już o godzinie 16 kolejna porcja wydarzeń, w których z kolei nowości, jeśli chodzi o to, co się zdarzyło na świecie, no i przede wszystkim w naszym regionie. Ale pozostawimy chwilę jeszcze muzyce, tutaj oddamy antenę Paradise Lost z kawałkiem Forsaken.

0: I trochę gotyku nam się tutaj porobiło na antenie, ale już minęła godzina 16, więc pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Podejrzani o podpalenia na terenie miasta zostali zatrzymani. O tym za chwilę. Powiemy także o spotkaniach poświęconych planowi ogólnemu miasta Lublin.
0: Wydarzenie przedstawi Maria Monsior.
1: Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zatrzymali dwóch podejrzanych o podpalenia na terenie miasta. Obaj przyznali się do zarzucanych im czynów. Pierwszy z nich, 38-latek, odpowie za podpalenie samochodu osobowego, do którego doszło w maju. Ogień objął nie tylko ten pojazd, ale także zaparkowanego obok dostawczaka. Szacowana wartość strat wyniosła ponad 50 tysięcy złotych. Z kolei 56-latek usłyszy zarzuty dotyczące podpaleń roślinności na terenie ogródków działkowych. Z ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło w kwietniu, a straty oszacowano na prawie 15 tysięcy złotych. Ponadto kilka dni później mężczyzna miał dokonać podpalenia ponownie. Tym razem spowodował straty w kwocie około 8,5 tysiąca złotych. Obaj mężczyźni odpowiedzą teraz za swoje zachowanie przed sądem. Za uszkodzenie mienia grozi do 5 lat więzienia. Miasto Lublin organizuje dodatkowe zebranie informacyjne poświęcone planowi ogólnemu. Wciąż można zgłaszać swoje wątpliwości przez internetowy formularz. Formalne konsultacje zakończyły się 12 czerwca, a ich efektem jest wpłynięcie blisko 3,5 tysiąca uwag, które są obecnie analizowane przez zespół projektowy. Z kolei otwarte spotkania w dzielnicach mają pomóc lepiej zrozumieć założenia dokumentu i jego znaczenia dla rozwoju Lublina. Mają one charakter informacyjno-edukacyjny i nie są częścią procedury konsultacyjnej, ale umożliwią uzyskanie wyjaśnień dotyczących projektu. Miejscy planiści odpowiedzą na pytania mieszkańców, wyjaśniając założenia i znaczenie planu ogólnego oraz zasady jego funkcjonowania. Pytania można przesyłać do 6 lipca za pośrednictwem formularza na stronie decyduje.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Migrena jest jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Lubelskie przychodnie specjalistyczne przyjęły w ubiegłym roku ponad 3600 pacjentów z występującymi objawami. Dla osób z najcięższą postacią tej dolegliwości cztery regionalne placówki medyczne prowadzą bezpłatny program profilaktyczny. Właściwa diagnoza i leczenie dają szansę na remisję, czyli całkowite ustąpienie objawów. Z nowoczesnej terapii finansowanej przez NFZ skorzystało dotychczas 160 dorosłych obywateli spełniających kryteria medyczne. Takie świadczenia realizują obecnie ośrodki zlokalizowane w Lublinie, Zamościu oraz Ciecierzynie.
2: Migrena dotyka osób w każdym wieku, jednak zdecydowanie częściej cierpią z tego powodu kobiety. Współczesna medycyna dysponuje coraz skuteczniejszymi metodami leczenia migreny. Obejmują one zarówno leczenie doraźne, którego celem jest przerwanie ataku, jak i profilaktyczne, mające zmniejszyć nasilenie i częstotliwość bólu.
1: Mówi Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dla lekarza bardzo ważna jest dokładna analiza danego przypadku. Pacjent powinien prowadzić szczegółowy dziennik, w którym zapisuje datę i czas trwania ataku migrenowego. Taka obserwacja ułatwia postawienie diagnozy i dobranie terapii. Wakacje sprzyjają łączeniu artystycznej inspiracji z praktyką w plenerze. Przed nami zajęcia Twórzmy Razem, plenerowe warsztaty malarskie inspirowane Pankiewiczem. To będzie drugie spotkanie poświęcone tej tematyce. Franciszek Goszczyński przybliży najważniejsze motywy obecne w pracach Józefa Pankiewicza, co będzie punktem wyjścia do działań praktycznych. Uczestnicy będą tworzyć własne obrazy, obserwując otoczenie, poszukując harmonii kolorów, ale także kierując się indywidualnym sposobem patrzenia na przestrzeń. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia są przeznaczone nie tylko dla studentów, ale także dla mieszkańców Lublina. Na warsztaty pójdziemy już jutro na godzinę 18 na plener przed Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Wstęp jest wolny.
0: Zobaczmy, czy coś zmieniło się w pogodzie. Niewiele, nadal jest gorąco. Mamy 37 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura to 39. Wiatr nieco osłabł, więc może być nawet cieplej. Ciśnienie bez zmian, 1011 hektopaskali, ale niedługo mogą się zdarzyć burze, więc pamiętajcie, żeby uważnie patrzeć w niebo.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: No i rozpoczynamy drugą część naszych godzin szczytu w środę i rozpoczynających lipiec oraz wakacje. Gabriela Wolińska przy mikrofonie. Jestem z Wami do godziny 18 i jak zwykle towarzyszyć mi będzie bardzo dobra muzyka. Rozpoczynamy, no już można chyba go nazwać klasykiem, czyli Supermassive Black Hole odniósł na antenie Radio Centrum.

przed chwilą mieliśmy A Silent Express na naszej antenie, więc tak ekspresem wam przekażę informację od słuchacza, żeby prosił właśnie, żeby przypomnieć, że została zmieniona organizacja ruchu na przebudowie właśnie Unii Lubelskiej, bowiem jadąc od Gali nie można skręcić się w lewo Zamojską, tylko ten skręt jest właśnie tylko dla komunikacji miejskiej, więc miejcie to na uwadze.

0: Monstrum.
1: Polsko od Krzysztofa Zalewskiego to w naszych głośnikach gościło i zerknijmy sobie na to, co się działo właśnie w Polsce ostatnio z takich śmiesznych rzeczy. No to na przykład krakowski zarząd zieleni miejskiej zdecydował o zamknięciu strefy grillowej w parku Zakrzówek. Raz, że infrastruktura była niezbyt dobrze traktowana, z drugiej, no potem jak ktoś chciał raczej właśnie zgrillować chronionego węża, no to już raczej miasto stwierdziło, że to nie jest ten kierunek, w którym chce, żeby ta strefa szła, więc wymyślał coś w zamian, ale na razie Zakrzówek będzie niedostępny, więc biedne zwierzęta wreszcie będą mogły odpocząć w tej okolicy. A jeśli chodzi o elementy już takie zwierzęce, no to Foxy Lady od Jimiego Hendrixa już teraz.

0: podobnie sprawdźmy sobie, co się zdarzyło na lubelskich drogach i co się dzieje aktualnie, jeśli chodzi o korki, ale zacznijmy sobie od tego, że miała miejsce stłuczka tu, gdzie się zbiegają Aleje Zygmuntowskie i właśnie Aleja Józefa Piłsudskiego, więc tam mogą się tworzyć korki i radzę omijać to miejsce. Natomiast z takich zwyczajowych punktów to oczywiście ronda pod zamkiem są zakorkowane, czy też skrzyżowanie przy Grafa oraz skrzyżowanie Spółdzielczości Pracy Sandersa, ale też z Morawińskiego, z Szeligowskiego. Tutaj dużo samochodów. No i klasycznie też na Alei Solidarności. Tu skrzyżowanie z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Jeszcze dosyć sporo samochodów na Poniatowskiego w stronę Alei Racławickich, ale nie sądzę, żeby jakoś tragicznie się tam działo i trzeba było to miejsce omijać. No jeszcze oczywiście rondo krwiodawców, tutaj chwilę postoicie, ale też nie wygląda to jakoś źle. Natomiast jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, bowiem wy na drogach, nasi słuchacze, jesteście naszymi najlepszymi informatorami, to piszcie pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Wyjątkowe koncerty, klimat i muzyka, która inspiruje. Nadchodzi kolejna edycja festiwalu Wschód Kultury. Inne brzmienia. Na scenie między innymi Buck & Grillen, Tirapi, Sanra Orchestra, Dajalek i wielu innych wyjątkowych artystów z całego świata. W programie również prezentacja wytwórni Trost Records, wystawy, targi małych wydawców, kino i spotkania literackie. Widzimy się na koncertach w Parku Ludowym i na spotkaniach na Starym Mieście w dniach od 2 do 5 lipca. Wstęp wolny. Szczegóły na inne brzmienia. .eu.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: klasyk polskiego rocka na antenie Radio Centrum, czyli Chcemy Być Sobą od Perfektu, to właśnie sobie posłuchaliśmy. No i najprostszy sposób na wyrażenie siebie, no to oczywiście jest ubiór. I tutaj wchodzi pewien youtuber, Matthew Tran, który no, znany jest z tego, że wszystko sobie drukuje na drukarce 3D. No i w momencie, kiedy na przykład właśnie nie macie zdolności krawieckich, żeby sobie na przykład stworzyć jakiś ubiór, który właśnie taki chcecie, no to tutaj przychodzi wam sponsor, ten youtuber, który właśnie sobie taki ubiór wydrukował. Czy jest to wygodne? No nie sądzę. Natomiast zastanawiam się z kolei, czy to nie jest jakaś taki odpowiednik, jeśli chodzi o generowanie grafik przez sztuczną inteligencję, to czy to nie jest taka forma zabierania pracy krawcom, ale na razie jest to na tyle niedopracowane, że rzeczywiście mało wygodne, ale tylko patrzeć, jak może największe marki zaczną się nim inspirować.
1: She wants to be your James Bond.

10 minut do godziny 5 na zegarach naszych i już widzę, że za oknem się zrobiło ciepło i zrobiło się zresztą też ciepło. Zrobiło się bardzo duszno, więc za chwilę pewnie przyjdzie do nas burza, więc pamiętajcie, żeby na siebie uważać i się gdzieś schronić w tym czasie. Natomiast właśnie zanim zacznie huczeć, to u nas zahuczy trochę w radiu, na antenie, konkretniej huk, więc było to takie gładkie przejście do tego, co za chwilę na naszej antenie muzycznie, wychowanie. To już teraz w waszych głośnikach.

Pierwsza pozycja od Breaking Benjamin w waszych głośnikach, czyli Something Wicked. No i za chwilę ponownie kolejna porcja świeżych newsów na antenie. Tutaj o godzinie 17 oczywiście wydarzenia będą miały miejsce, więc zostańcie z nami jeszcze, ja jeszcze najlepiej do wieczora, ale dlaczego, no to już zachęcę was może za parę minut. Co jeszcze nas czeka w następnej godzinie, to wam powiem wtedy, a na razie posłuchamy sobie jeszcze Linkin Park do końca tej godziny. We'll be right back.

0: jak zapowiadałam, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dzisiaj świętujemy 457. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. O tym za chwilę. Powiemy także o kolejnym szkoleniu dla przyszłych terytorialsów.
0: Przed mikrofonem Maria Mansior.
1: Miasto obchodzi 457. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Święto przypomina o znaczeniu współpracy między narodami. Dokładnie 1 lipca 1569 roku podpisano porozumienie między Polską a Litwą, które na trwałe wpisało się w dzieje Europy. Tegoroczne obchody mają na celu przypomnienie historycznego dziedzictwa miasta oraz idei łączenia ludzi, kultur i doświadczeń poprzez dialog i wzajemny szacunek. Dziś o godzinie 11 odbyło się tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. W uroczystości wzięły udział władze miasta oraz przedstawiciele ambasad Litwy i Ukrainy. Więcej mówi zastępca prezydenta miasta Lublin do spraw społecznych Anna Augustyniak.
2: Od wtedy, kiedy podpisano Unię, były to jednak politycznie bardzo ciężkie czasy i zdecydowano się na ten ruch, na ten krok, by taki dokument solidarnościowy, współpracy podpisać. Dzisiaj spotykamy się tutaj przed pomnikiem też w bardzo trudnych i ciężkich czasach, dlatego że za naszą wschodnią granicą od kilku lat trwa wojna. Konflikty dalej targają światem.
1: Dodatkowo dzisiaj wieczorem o godzinie 21 mieszkańcy miasta będą mogli zobaczyć multimedialne pokazy fontanny Unia Narodów oraz Legenda. W programie obchodów znalazły się także międzynarodowe sympozjum Siła Przekładu, warsztaty plastyczne dla młodzieży oraz spacery historyczne. Boisko piłkarskie przy szkole podstawowej nr 16 przejdzie modernizację. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aktualnie Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi postępowanie na wymianę nawierzchni i podbudowy. Wszystko ma być wykonane zgodnie z obowiązującymi standardami dla boisk piłkarskich. Plac o wymiarach 100 na 60 metrów zyska warstwę amortyzującą, nową trawę syntetyczną z liniami boiska oraz wypełnienie z piasku i granulatu. Projekt o wartości 3 milionów złotych jest dofinansowany z programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich edycja 2025. Oferty mogą zostać złożone przez wykonawców do 7 lipca, a nawierzchnia powinna zostać wymieniona w ciągu 4 miesięcy od zawarcia umowy. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. We wrześniu ruszy kolejne szkolenie podstawowe dla przyszłych terytorialsów. Potencjał obronny całego województwa rośnie w siłę. 16-dniowe ćwiczenia umożliwią zdobycie unikalnych umiejętności taktycznych. Ochotnicy zamieszkujący Zamość, Puławy, Białą Podlaską oraz stolice regionu mogą zgłaszać swoje kandydatury za pośrednictwem dedykowanych rekruterów. Wszyscy chętni przejdą intensywny proces kwalifikacyjny, ucząc się rzemiosła od instruktorów dbających o lokalne bezpieczeństwo.
3: W ramach cyklu prezentującego struktury 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej pokazujemy mieszkańcom naszego regionu, jak wygląda służba w poszczególnych pododdziałach. Chcemy przełamać stereotyp, że Wojska Obrony Terytorialnej to wyłącznie piechota i pokazać, jak wiele specjalności można rozwijać w naszych szeregach. Chcemy pokazać, że w Wojskach Obrony Terytorialnej każdy może znaleźć miejsce dla siebie.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Szkolenie pozwoli nowym mundurowym brać udział w akcjach ratowniczych, niosąc pomoc mieszkańcom podczas klęsk żywiołowych. Wykorzystując zaawansowane bezzałogowce Fly-Eye, formacja sprawnie namierza zaginione osoby na trudno dostępnych, zalesionych obszarach. Wojskowi specjaliści ściśle współpracują ze Strażą Pożarną oraz Policją, monitorując rozległe tereny objęte kryzysem i minimalizując skutki pożarów. Wakacje i upalne dni zachęcają do wypoczynku nad wodą. Należy jednak pamiętać, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Przez cały okres wakacji policjanci będą prowadzić działania ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą. Jednocześnie funkcjonariusze apelują o zachowanie kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy korzystać tylko z miejsc przeznaczonych do kąpieli. Nie wolno wchodzić do wody po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających czy skakać do nieznanej wody. Ważne jest również korzystanie ze sprzętu pływającego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pamiętanie o kamizelkach ratunkowych. Przede wszystkim należy reagować, kiedy ktoś znajduje się w niebezpieczeństwie. Służby podkreślają, że bezpieczeństwo zależy od naszej rozwagi i odpowiedzialności.
0: Zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 34 stopnie na termometrach, ale powoli zapowiada się, że będzie właśnie padać albo grzmieć w najbliższym czasie, jeśli jeszcze u Was nie ma takich tych niebezpiecznych zjawisk. Natomiast wreszcie przyjdzie w najbliższym czasie ochłodzenie i ulga. W nocy jeszcze co prawda 20 stopni, ale już jutro właśnie temperatura wzrośnie jedynie do 24 stopni.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
6: Centrum. Najwięcej loka w mieście!
0: No i zaczęła się ostatnia godzina godzin szczytu, czyli minęła godzina 17, a wysłuchacie Akademickiego Radia Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska. I teraz zaproszę Was co prawda już na imprezę FM o 17.45, kiedy to najświeższe informacje, jeśli chodzi o koncerty w naszej okolicy. I no, zaczniemy chyba od klasyka takiej muzyki metalowej, nieco cięższej, Down With The Sickness i Disturbed właśnie na antenie.

Hold'em Witches nas odwiedziło z nowością, czyli Hold Up, Say What na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i tutaj o nowości też będziemy mówić, bowiem powraca poniekąd w Charlie i Fabryka Czekolady, ale w formie reality show. No i właśnie tutaj Netflix nam proponuje nową rozrywkę na jesień i to ciekawe, no to przywróci również głos tejże fabryki, czyli Jenna Wildera, poprzez sztuczną inteligencję. Natomiast oczywiście chodzi o to, że żywi ludzie odwiedzą prawdziwą fabrykę i wcielą się właśnie w odwiedzających poprzez te złote bilety, którzy będą mogli spróbować różnych słodkości obecnych w tej fabryce.

Za nami Dead Poets Society z utworem akurat How Could I Love You i właśnie będziecie mogli ich usłyszeć na żywo, bowiem ogłosili trasę po Europie koncertową i do Warszawy zawitają w lutym, konkretnie 19 lutego właśnie już następującego roku, więc za kilka miesięcy. No bilety niedługo trafią do sprzedaży, więc możecie sobie po prostu zapisywać w kalendarzach, jeśli tylko jesteście fanami tego zespołu. I tutaj przejdziemy już do muzyki polskiej. Tym razem Cool Kids of Death i Spaliny na naszej antenie. I pamiętajcie, żeby tylko wziąć głęboki wdech.

0: skoro już 17.30 na naszych zegarach, to myślę, że część z Was też może być w drodze nawet na wakacje. W końcu lipiec się zaczął, więc robimy sobie szybki przegląd dróg krajowych. Największe korki widzę na obwodnicy Trójmiasta tutaj, jeśli chodzi o wyprawę nad morzem, więc tędy radzę nie jechać, może jednak jakimiś bocznymi drogami. Zwłaszcza przy Warszawie też bardzo dużo korków. Tędy też nie polecam, może przez po prostu okoliczne miejscowości i również przy Katowicach bardzo dużo samochodów tu na obwodnicy też korki się tworzą. Przy samym Lublinie na szczęście jest dosyć luźno, a jeśli chodzi o drogi nasze wewnętrzne, to również możecie pisać, przypominam, pod 515 515 982. Jeśli tylko coś widzicie, jakiś korek czy wypadek, to dajcie nam znać, a my przekażemy to pozostałym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

I tak jak prawili właśnie nam Rammstein o radiu, tak i ja teraz zaproszę Was na to, żeby zostać dzisiaj z nami do późnych godzin wieczornych, bowiem o 19 powraca do Was z roku na rok, czyli audycja, w której robimy szybki przegląd muzyki, hitów przede wszystkim z kolejnych lat właśnie tej nowoczesnej, współczesnej muzyki. Natomiast o 20 Hot Lab, tutaj Filip Lech zaprasza właśnie wielbicieli sportów motorowych na to, co właśnie się działo w ostatnim czasie w tymże zakresie. No i codziennie przygotowaliśmy dla Was kolejną audycję, tym razem muzyczną, na cały tydzień. Macie zapewnione wszystkie wieczory, że będziecie spędzać je z Radiem Centrum. A na razie wrócimy, a propos hitów, do Lombardu i Gołębi Puch.

0: Skoro na zegarach już mamy 17.45, to pora na imprezę FM, czyli zbiór informacji o koncertach, które będą się działy w naszej okolicy w najbliższym czasie. A zaczniemy od prawdziwej perełki w Warszawie, gdyż 12 lipca na letniej scenie Progresji zagra zespół Rise Against, który promuje swój zeszłoroczny album Ricochet. Często słyszycie u nas w radiu tę formację właśnie melodyjnego hardkoru, no i myślę, że będzie to koncert w sam raz na letni wieczór, a bilety znajdziecie na stronie organizatora. No i już w Lublinie 30 lipca w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra projekt Phil Campbell's Bastard Sons, stworzony jeszcze za życia Phila Campbella, a kontynuowany właśnie przez jego synów. Bilety kupicie na stronie Zgrzytu. I również w Zgrzycie, ale już w sierpniu, 23 sierpnia w Fabryce Kultury Zgrzyt pojawi się Soen, szwedzka supergrupa, którą mieliśmy okazję już usłyszeć w Lublinie podczas Rock the Square rok temu, a obecnie promują swoje najnowsze wydawnictwo Reliance. Bilety znajdziecie oczywiście na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum.
2: Największy rokowiście!

trachy na lachy na antenie Akademickiego Radia Centrum. Razem z Piłu Tango oczywiście, to już na niecałe 5 minut, niecałe 6 minut do godziny 18 i właśnie będziemy kończyć powoli godziny szczytu. Było mi miło przez te ostatnie 3 godziny z Wami posiedzieć na tym radioodbiorniku, ale tak jak zapowiadałam, no jeszcze przed nami kilka ciekawych pozycji, chociażby no wydarzenie o godzinie 18, czy też potem audycje, najpierw z roku na rok, a potem Hot Lab, który właśnie już jest takim akcentem sportowym na wakacje. A na razie, no życzę Wam, może to nie jest najlepsze życzenie na lato według niektórych, ale przede wszystkim, żeby było chłodniej, bo póki co to była naprawdę duchota, ale podobno od jutra będzie lepiej. I generalnie z tym Was zostawię. Będzie lepiej. Była z Wami Gabriela Wolińska i do usłyszenia już jutro o godzinie 15.

0: Kampania społeczna Politechnika jest kobietą została zainaugurowana. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wernisażu wystawy Ogrody. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenie w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Woda zbiera swoje żniwo. 22-latek utonął w zalewie miejskim w Zamościu. Do zdarzenia doszło wczoraj około godziny 16:00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna wraz z trójką znajomych wypożyczyli rower wodny i przepłynęli na drugą stronę zbiornika. W odległości około 5 metrów od brzegu 22-latek zjechał do wody z umieszczonej na rowerze zjeżdżalni, po czym zanurzył się i zaczął się topić. Z wody wydostali go ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak mimo reanimacji kontynuowanej później przez załogę karetki pogotowia, jego życie nie udało się uratować. Ciało mężczyzny przekazano do zakładu patomorfologii celem wykonania badań sekcyjnych. Aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia, wszczęte zostało postępowanie. 22-latek to już trzecia w tym sezonie ofiara wody na Lubelszczyźnie. Służby apelują, aby podczas wypoczynku nad wodą pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Dzisiaj ruszyła nowa kampania społeczna Politechnika jest kobietą. Inicjatywa ma pokazać, że świat nauki i nowych technologii jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od płci. Wydarzenie rozpoczęło się na Politechnice Lubelskiej od spotkania, podczas którego przedstawiono główne cele kampanii oraz plany działania. Później przed budynkiem Wydziału Budownictwa i Architektury odbył się wernisaż wystawy poświęconej m.in. studentkom, naukowczyniom oraz wykładowczyniom uczelni. Więcej mówi rektor Politechniki Lubelskiej, profesor Zbigniew Pater.
1: Przeglądając wielkich twórców techniki, okazuje się, że trudno jest się natknąć na kobietę, ale tylko dlatego, że kobiety nie szły do odpowiednich szkół, nie studiowały, nie pracowały naukowo, zawodowo, a przecież mózg nie ma płci. Jeżeli stworzy się odpowiednie warunki, to te rezultaty na pewno się pojawią. Zresztą mamy świetny przykład. Jedyne noble naukowe dla Polski zdobyła kobieta, Maria Curie-Skłodowska.
0: Politechnika jest kobietą to długofalowa inicjatywa. Poprzez działania edukacyjne i artystyczne ma zachęcić młode kobiety do studiowania na kierunkach technicznych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zbliża się wernisaż wystawy Ogrody. Akwarele Adama Papkę będzie można zobaczyć w Lublinie. Prace autora znajdują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą, między innymi w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Norwegii. Artysta zajmuje się malarstwem sztalugowym, fotografią reklamową oraz projektowaniem graficznym. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje technika akwareli. Więcej mówi sam artysta Adam Papkę.
2: Pozwala na bardzo szybką wypowiedź, a ja tego rodzaju wypowiedź najbardziej lubię. W akwareli przede wszystkim moim takim tematem, z którym jestem dosyć mocno kojarzony, to jest niebo i duże przestrzenie, natomiast od pewnego czasu też jak gdyby patrzę trochę bardziej w dół na tematy związane z odbiciami wody, z zielenią, z właśnie słonianą grą światła czy koloru.
0: Wernisaż odbędzie się w piątek o godzinie 18:00 w Dworku Kościuszków. Wstęp na wydarzenie jest możliwy w ramach biletu do Ogrodu Botanicznego UMCS. Wystawę będzie można oglądać do 30 lipca w godzinach otwarcia placówki.

0: sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 30 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, jakość powietrza i biometr są umiarkowane.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: Radio Centrum.

0: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynam od piłki nożnej. Cały czas trwa faza pucharowa mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Wczoraj w 1/8 finału zameldowali się Norwegowie, Francuzi oraz Meksykanie. Dzisiaj natomiast do najlepszej 16 turnieju dołączą kolejne reprezentacje. O godzinie 18 kadra Anglii rozpoczęła mecz z Demokratyczną Republiką Konga. O godzinie 22 Belgia zagra z Senegalem. Na drugą w nocy czasu polskiego zaplanowany został mecz 1/16 finału pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Bośnią i Hercegowiną. Mistrzostwa świata w piłce nożnej potrwają do 19 lipca. Przechodzimy do tenisa. Reprezentanci Polski grają dalej w wielkoszlemowym Wimbledonie. Dzisiaj w meczu drugiej rundy Hubert Hurkacz w trzech setach uporał się z Austriakiem Sebastianem Hofnerem 7-6, 6-4, 6-4. Kolejnym rywalem Polaka będzie Amerykanin Tommy Paul. Na swój mecz drugiej rundy czeka wciąż Kamil Majszak. Najwyżej obecnie notowany polski tenisista jutro spotka się z reprezentantem USA Zacharym Swajdą. Również jutro swoje starcie drugiej rundy Wimbledonu powinna rozpocząć Iga Świątek. Broniąca tytułu Polka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkową. Wimbledon zakończy się w niedzielę 12 lipca. A na koniec sporty walki. Sensacyjne wieści ze świata boksu. Mariusz Wach stoczy gigantyczny pojedynek. Jak ogłosił Netflix, wraz z promotorem Frankiem Warrenem, rywalem 46-letniego polskiego wikinga, będzie były mistrz świata wagi ciężkiej i jedna z największych gwiazd światowego boksu, Tyson Fury. Do walki ma dojść 24 lipca na stadionie w miejscowości Pattaya w Tajlandii. Dla Fury'ego ma być to przetarcie przed hitową walką z Anthonym Joshua. Dla Wacha z kolei powrót na bokserskie salony oraz szansa na zszokowanie świata.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Puszka aż sama tupta. Drodzy słuchacze, LCD Sound System rozpoczyna dzisiejsze wydanie audycji z roku na rok na antenie Akademickiego Radia Centrum. 6 minut po godzinie 19. No możemy chyba już zacząć. Przed mikrofonem Jakub Gryz oraz cisza. Agnieszki Piechoty dziś z nami nie ma. Niestety Agnieszka się rozchorowała. Zaczynamy, można powiedzieć, od bardzo smutnej wiadomości, ale uspokajam. Agnieszka pojawi się oczywiście w przyszłym tygodniu. Dziś poprowadzę audycję solo. Zaczynamy też swoją drogą. Muszę przyznać, że jest to taka pewnego rodzaju radiowa nobilitacja, bo wczoraj można powiedzieć, że zagrałem jedną z ostatnich audycji w sezonie pełnoprawnym. No to dziś zaczynamy pierwszą audycję w sezonie wakacyjnym. Rok 2005. W audycji z roku na rok. No i wspominałem wcześniej, że nóżka aż sama tupta i od razu teraz przyznam, że takich utworów będzie dziś naprawdę sporo, ale może przejdźmy do omówienia LCD Sound System i kawałka Daft Punk is playing at my house. Wspaniały tytuł. No Daft Punk to w końcu naprawdę świetny zespół. Tak samo LCD Sound System, chociaż powiedzieć, że to zespół to może za dużo, bo mówimy tutaj o projekcie solowym Jamesa Murphy'ego, czyli producenta, DJ-a, autora tekstów, muzyka generalnie, który zajmował się absolutnie wszystkim. Jego kariera rozpoczynała się jeszcze na początku lat 90., kiedy to był dźwiękowcem dla zespołu Six Finger Satellite, podpisanego swoją drogą pod wytwórnię Sub Pop. No i Six Finger Satellite grali muzykę post-punk, ale taki taneczny, czyli dance punk, ale dance punk to nie jest gatunek, który można brać na dosłownie, czyli nie jest to punk rock do tuptania nóżką tak dosłownie. To jest muzyka punk rockowa, która czerpie garściami wręcz z muzyki tanecznej lat 70., czyli na przykład z disco, z funku. No naprawdę świetna propozycja, jeżeli chodzi o muzykę, która znajduje się tak pomiędzy post-punkiem a nową falą. Ale LCD Sound System to właściwie taki pierwszy projekt, poważny, większy projekt wytwórni DFA Records Jamesa Murphy'ego. DFA to jest akronim od Death From Above, sloganu, który znajdował się na helikopterze w filmie Czas Apokalipsy. No i w 2005 roku to jest data, na którą przypada właśnie debiut tego projektu. Projektu, który czerpie garściami na przykład z takiego zespołu jak Talking Heads, a konkretniej z dziwności tego brzmienia, z melodyczności, z, jakby to powiedzieć, tuptalności w sumie, można też powiedzieć. Jest tego naprawdę masa, jeżeli chodzi o muzykę LCD Sound System w ramach ich debiutu, jak i też również pozostałych ich albumów, o których też powiemy sobie naprawdę sporo. Ale ja się już naprawdę też dużo rozgadałem, a jedziemy dalej już teraz. Zespół Kaiser Chiefs pojawi się za chwilę na naszej antenie. Zespół, który zadebiutował w 2005 roku krążkiem Employment. To jest zespół, który powstał natomiast na początku lat 90. Panowie poznali się w jakimś liceum. Zespół przemieniał swoje nazwy wielokrotnie, aż w końcu padło właśnie na Kaiser Chiefs. No i jeden z najmocniejszych debiutów, na pewno jeden z najbardziej hitowych, muzycznie czerpie znowu brzmienia takie postpunkowe, nowofalowe. No i tych będzie naprawdę sporo, bo zespoły, które sobie dziś sprawdzimy, no to muzycy, którzy wychowali się właśnie na brzmieniach lat 80., lat 70. Czuję zadymę w powietrzu i czuję też kawałek I Predict a Riot już teraz na 98.2 FM.

cudowny kawałek na 98.2 FM w audycji z roku na rok. Helikopter do nas przyleciał. Block Party na 98.2 FM też. No jak mówiłem, bardzo dużo będzie indie rocka. No można powiedzieć, że lata zerowe, w szczególności druga połowa tych lat, no to jest taki renesans właściwie tego gatunku. Helicopter to jest kawałek z debiutu tego zespołu. Zespołu, który piekielnie szybko uciekł z garaża. Oni powstali jeszcze na początku XXI wieku. I tak właściwie 3 lata im zajęło uformowanie pełnoprawnego i całego składu. W tym czasie dopiero sobie jamowali, coś tam grali. No ale dopiero w 2003-2004 pełnoprawnie zaczęli już pisać muzykę. No i najpierw w 2004 wydali epkę Block Party, która okazała się sporym hitem, a przynajmniej według włodarzy wytwórni Parlophone, która ich piekielnie też szybko podpisała. No i w końcu w 2005 roku wydali swój debiut Silent Alarm. Płyta pełna, jeszcze raz pełna hitów. I to przeogromnych, które są właściwie taką, no, można powiedzieć, kluczowym elementem, jeżeli chodzi o muzykę lat zerowych. Kawałek Helicopter to jest numer, który jest błędnie interpretowany jako numer upolityczniony, a raczej upolityczniony pod tym względem, że był krytyką ówczesnej władzy w Stanach Zjednoczonych, ale nie, nic bardziej mylnego. Helicopter to jest numer o krytyce współczesnego społeczeństwa, alienacji, apatii, a w szczególności materializmu. No tam pada w końcu piękny naprawdę tekst: Stop being so American, przestań być taki bardzo amerykański. Typowe, jeżeli chodzi o zespół brytyjski, który raczej promował kulturę europejską, brytyjską. Wiemy, jak jest oczywiście. Klimaty brytyjskie w sumie można powiedzieć, że zostaną. Nadrabiamy, można też powiedzieć, że zaległości, bo popełniliśmy skandaliczny błąd, że nie zagraliśmy debiutu zespołu Franz Ferdinand, na którym znajdował się kawałek Take Me Out. No wydaje mi się, że każdy słuchacz Radia Centrum, generalnie każdy słuchacz muzyki rockowej będzie kojarzył ten zespół. W 2005 roku powrócili z nowym albumem You Could Have It So Much Better, chociaż początkowo zamysł tego projektu był kompletnie inny, bo zespół chciał poprowadzić swoją dyskografię w taki sam sposób jak zespół Weezer, czyli wydawać każdy album bez tytułu, w sensie podpisywany po prostu jako Franz Ferdinand, a różnice miałyby wynikać z koloru samej okładki. Nie, aczkolwiek zmienili w końcu pomysł na właśnie You Could Have It So Much Better i tytuł jest adekwatny do pomysłu, jaki zespół miał proponować, a mianowicie chcieli po prostu zagrać debiut w taki sposób, że chcieli zagrać więcej i lepiej. Bardzo prosty sposób na osiągnięcie sukcesu i sprawdzimy sobie jeden z największych singli tego albumu. Do You Want It? Do You Want To? Oh, well.

drodzy słuchacze, przyznam wam się do czegoś, tak między nami, nie zdradzajcie tego nikomu, ale czuję się dziś, jakbym miał taką niepohamowaną wolność i jakbym grał trochę audycję Sygnał z garażu. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy, no i też w sumie pozdrawiam was dlatego, bo już pojawiły się pierwsze SMS-y od was. Ja przypominam o tym, że możecie oczywiście odzywać się do nas pod numer 515-515-982, no i napisać na przykład, co czujecie do tych lat, 2005 roku konkretniej, może propozycje do następnego, 2006, co chcielibyście usłyszeć w przyszłym tygodniu. Odzywajcie się oczywiście, numer 515-515-982. Editors za nami, to z ich debiutu pod tytułem The Back Room. No, najbardziej chyba postpunkowa propozycja, jeżeli chodzi o dzisiejsze zestawienie. Kawałek Munich, które w ogóle nie jest o Monachium. Absolutnie nie. Tytuł padł losowo, absolutnie. Natomiast został ten numer napisany w dosłownie kilka minut. Tom Smith zresztą opisał o procesie twórczym tego kawałka i no, zacytuję może jego wypowiedź, jeżeli chodzi o proces twórczy. Cytuję: był to rachunek sumienia na kacu z domieszką nienawiści do samego siebie. Jest to w pewien sposób piękne i wymowne, jeżeli chodzi o to, co Editors grali w ramach ich debiutów, w ramach tego, co grają w sumie właściwie do dziś. Zespół, który po prostu był wyraźnie zmęczony dominacją absolutną Britpopu w latach 90. No i jaka jest na to remedium? No oczywiście powrót do przeszłości i to jeszcze takiej trochę dalekiej, trochę nie takiej dalekiej, czyli do muzyki postpunkowej lat 80. I w sumie w takich klimatach dalej pozostaniemy. The National za chwilę pojawią się na naszej antenie. Sprawdzimy sobie kawałek z ich jednej z największych, najbardziej popularnych albumów, czyli mówimy tutaj o krążku Alligator z 2005 roku. Klimaty również lekko postpunkowe, indie rockowe, wycofane, trochę mroczne. No i sprawdzimy sobie numer, który jest w moim przekonaniu bardzo melancholijny, chociaż tytuł już powinien to sugerować. Mr. November.

kłamałem. Dziś absolutnie same hity. Nine Inch Nails, The Hand That Feeds. Za nami, można już powiedzieć, powrót zarówno do audycji z roku na rok, jak i również powrót w kontekście 2005 roku. The Hand That Feeds to jest kawałek z albumu With Thief, na który trzeba było sobie trochę poczekać. 6 lat pomiędzy premierą The Fragile a premierą tego też i albumu. A dlaczego była taka duża przerwa? No bo Trent Reznor wpadł na naprawdę genialny pomysł i nie wiem, dlaczego pozostali muzycy z tamtego okresu też na to nie wpadli, czyli po prostu poszedł na rehabilitację. I zadziałało to. Zadziałało to i zaczął nagrywać kawałki do tego albumu jeszcze w 2003 roku. Generalnie cały zamysł początkowy tego krążka był, aby napisać album koncepcyjny, który miał przedstawić wielowarstwowe realia, próbę wybudzenia się ze snu, z którego nie da się wybudzić. No, generalnie wielka analogia do wyjścia z nałogu, ale ostatecznie aż tak do tego nie podszedł, bo ostatecznie, cytując jego wypowiedź, było to zbyt pretensjonalne. Więc With Thief jest dalej albumem o wyjściu z nałogu, ale bardziej te utwory są połączone ze sobą motywem wyłącznie. Nie ma opowiedzianej żadnej w tym historii. No i zdecydowanie jeden z lepszych powrotów po latach. Album jeden z największych dyskografii tego też i zespołu, tego też i muzyka. A my jedziemy dalej. Kolejny zespół, który powraca do naszej audycji z roku na rok. Queens of the Stone Age, zespół, który w 2005 roku wydał krążek Lullabies to Paralyze, czyli tłumacząc na nasz piękny polski język, kołysanki do paraliżu. No i wydawałoby się, że zespół po wydaniu ich poprzedniego krążka, no to nagranie nowego albumu będzie czymś absolutnie prostym, normalnym. A nie, właśnie nie, bo nastąpiła spora roszada, spora rotacja w zespole. Joshua mi po prostu został sam w zespole, ale oprócz tego odszedł basista Nick Oliveri oraz Mark Lanegan, no i też oczywiście Dave Grohl, który zagrał po prostu jednorazowo w ramach ich poprzedniego krążka. Lullabies to Paralyze może nie jest aż tak bardzo hitowym krążkiem jak ich poprzedni, ale ma kilka naprawdę świetnych hitów. Little Sister, już za chwilę sobie sprawdzimy, kawałek o hedonizmie, powiedzmy sobie wprost, aczkolwiek jest to dosyć zabawne, że w tym utworze też również wykorzystano dzwonek pasterski.

kwadrans do 20. Dzieciaki z bronią palną, czyli Kids with Guns od zespołu Gorillaz. Zespół, który, no przypuszczam, że wszyscy znają, ale tak z dziennikarskiego obowiązku wspomnę tylko, że to jest zespół wirtualny, składający się z czterech kreskówkowych postaci, wymyślonych oczywiście przez muzyka Damona Albarna zespołu Blur oraz Jamie'ego Huleca, który jest ilustratorem naprawdę kapitalnego i kultowego komiksu pod tytułem Tank Girl. To jest kawałek z albumu, który zwie się Demon Days z 2005 roku. Dużo jest tam utworów bardzo przebojowych, przyjemnych. Znowu, tu ptanie nóżką się pojawia w ramach dzisiejszej audycji. Pomimo tego, że głównym motywem przewodnim tego krążka są realia apokalipsy, realia polityczne po 9-11 tak zwanym, jak to się mawia w języku anglosaskim. No i też ogromną inspiracją była podróż Damona Albarna po Chinach, a konkretnie po wsiach chińskich, które były piekielnie biedne i zubożałe. Kawałek Kiss with Guns to w sumie numer też upolityczniony, wspominający też realia, jak dobrze znane w Stanach Zjednoczonych, oczywiście dotyczących strzelanin w szkołach. Przerażające z jednej strony, ale z drugiej strony muzyka, która jest piekielnie przebojowa. Ciekawy kontrast naprawdę. Drodzy słuchacze, mamy naprawdę mało czasu. Ja się dziś naprawdę też i dużo rozgadałem. No to krótko, następne. The White Stripes oczywiście, kawałek Blue Orchid. To jest z ich już piątego albumu Get Behind Me Satan. Według Jacka White'a najbardziej niezrozumiany album w dyskografii tego zespołu. Jeden z najbardziej eksperymentalnych, czerpiących dużo garści z muzyki bluesowej. No to sprawdźmy sobie może Blue Orchid.

ulubiony kawałek redakcji sportowej Akademickiego Radia Centrum. Rower, oczywiście Lechia Nerka na 98.2 FM w audycji z roku na rok. Ja dużo się nie rozgadam, jeżeli chodzi o kawałek Rower z albumu Plagiaty. Pozwolę sobie przytoczyć natomiast fragment recenzji. Starej bardzo, bo pamiętaj jeszcze ten album z 2005 roku. Cytuję. Nawet jeśli okaże się, że to ostatnia rzecz, jaką nagrał Lechia Nerka, będzie to pożegnanie z klasą. Nie każdy artysta wie, kiedy powiedzieć to wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję. My, fani dobrej muzyki, również dziękujemy panie Lechu. No jak się okazało, Lechia Nerka jeszcze nagrał oczywiście jeden album, chociaż już możemy się z nim powoli żegnać. Wielki artysta i możemy w tym miejscu już postawić, drodzy słuchacze, kropkę nad i. Zostałem wam jeszcze dwa kawałki. Coś dla osób, które lubią muzykę mocniejszą, Audioslave i Be Yourself, a następnie klasyk już właściwie naszej audycji, czyli Korn i numer Coming Undone. I to tyle z mojej strony. Usłyszymy się ponownie za tydzień po godzinie 19 już z Agnieszką Piechotą i sprawdzimy sobie rok 2006. Przed mikrofonem był Jakub Gryz i do usłyszenia następnym razem.

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, zaczęły się wakacje, minęła więc godzina 20, czyli nowa letnia pora emisji programu Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Oczywiście ja nazywam się Filip Lech, audycję realizuje Amelia Sulima. Porozmawiamy sobie dzisiaj o najnowszych informacjach ze świata motorsportu. Program rozpoczynamy klasycznie od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a dzisiejszy przegląd newsów ze świata motorsportu rozpoczynamy od informacji, że karuzela transferowa w MotoGP rozpoczęła się na dobre. W związku z podpisaniem przez zespoły rywalizujące w najlepszej serii motocyklowej świata porozumienia, w zasadzie takiego a la porozumienia Concorde, w ciągu ostatniego tygodnia spływają do nas oficjalne informacje na temat kontraktów i przyszłości niektórych zawodników rywalizujących w tej serii. Większość oficjalnych informacji, jakie dostaliśmy w ostatnim czasie, no to było głównie potwierdzanie nieoficjalnych newsów, które słyszeliśmy już czasami nawet dobre kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Marc Marquez przedłuża kontrakt z fabrycznym Ducati o kolejne 2 lata. Jednocześnie ekipa z Bolonii poinformowała, że Pecco Bagnaia po 6 sezonach na fabrycznym motocyklu żegna się z zespołem, a jego miejsce zajmie 22-letni wielki talent z Hiszpanii. Odchodzący z KTM, oczywiście Pedro Acosta. Dzisiaj jesteśmy już trochę mądrzejsi, wiemy, gdzie przejdzie Pecco Bagnaia. Oficjalnie poinformowano, że podpisał on kontrakt z fabryczną Aprilią. Umowa 3-krotnego mistrza świata będzie obowiązywać aż przez 4 lata, czyli do 2030 roku włącznie podpisał kontrakt Francesco Bagnaia. No to też dowodzi poniekąd ogromnego zaufania, jakim stajnia z Noale darzy Bagnaia. No i Włoch stworzy w pełni narodowy duet ze swoim rodakiem i bliskim kumplem z tej grupy dowodzonej, jest tej grupy młodych zawodników dowodzonej przez Valentino Rossiego, a więc Marco Bezzecchi. Dyrektor generalny Aprilii Massimo Rivola no nie krył dumy z zakontraktowania wielokrotnego mistrza, no i podkreślił, że jest to zakontraktowanie właśnie Pecco Bagnaia i jest to element takiego szerszego planu wspierania rodzimego motorsportu. Mamy więc dwóch Włochów w kadrze Aprilii. No i nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak co do tego mógłbym się odnieść. Na pewno Pecco Bagnaia jest bardzo rozpoznawalnym zawodnikiem, jest wielką gwiazdą, 3-krotnym mistrzem świata. Jest to najbardziej utytułowany zawodnik obecnej stawki po Marku Marquezie oczywiście. No i gdyby do podpisania tego kontraktu doszło, nie wiem, rok czy półtora roku temu, no to powiedziałbym, że Aprilia rozbiła bank. No ale powiedzmy sobie szczerze, to co działo się zarówno w zeszłym sezonie, jak i w tym, no troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, troszeczkę bardzo obniża te papiery, można powiedzieć, Pecco Bagnaia, no bo Marc Marquez przyszedł do niego, do Ducati, do zespołu, w którym Bagnaia był przez lata zdecydowanym, niekwestionowanym liderem, no i w ciągu kilku miesięcy całkowicie przejął zespół od Pecco, który miał gigantyczne problemy, które w zasadzie nie kończą się, nie skończy, jakby z tych problemów, które ma na motocyklu Ducati, Pecco Bagnaia nie uporał się z nimi do dzisiaj. No i ja na miejscu Massimo Rivoli, gdybym miał do wyboru Jorge Martina, Aya Ogura i Pecco Bagnaia, to wcale nie jestem pewien, że teraz w roku 2026 wybrałbym koniecznie Włocha. No ale taką mają koncepcję, wspierają włoskich zawodników, no i zresztą wszyscy tam chyba są bardzo zadowoleni z zakontraktowania Bagnaia, więc no, dokładnie tak. Marco Bezzecchi i Pecco Bagnaia stworzą duet kierowców fabrycznej Aprilii. Natomiast to nie jest koniec informacji, jakie spłynęły do nas w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ruchy transferowe w MotoGP. Yamaha całkowicie zmieni skład kierowców w przyszłym roku. No, wraz z końcem sezonu 2026, bardzo nieudanego sezonu 2026, który jest nieudany pomimo wprowadzenia nowego silnika V4, z którym no, stajnia japońska bardzo duże nadzieje wiązała. To jest już tak naprawdę, jakby dobrze liczyć, 4. z rzędu mocny nieudany sezon, jeżeli chodzi o Yamahę. No i tutaj ewidentnie jakieś zmiany były potrzebne. No i ta zmiana będzie, jeżeli chodzi o skład kierowców. Zarówno Fabio Quartararo, Ferraro, jak i Alex Rins po tym sezonie żegnają się z fabryczną Yamahą. No szczególne miejsce tutaj zajmie oczywiście Fabio Quartararo. To jest ostatni mistrz świata, który nie zdobył tytułu na motocyklu Ducati swoją drogą. Zdobył go na Yamasze już w pierwszym swoim sezonie startów na fabrycznym motocyklu. To był sezon oczywiście 2021. Szef Yamahy Paolo Pavesio no, twierdzi wprost, że Fabio Quartararo dzięki temu jest prawdziwą legendą zespołu. No ale ta forma fatalna motocykla M1, no i to, że w zasadzie Fabio Quartararo nie liczy się już w walce o, no już tak jak mówiłem, no w zasadzie czwarty sezon z rzędu Fabio Quartararo nie liczy się w walce o nic dużego. No sprawił, że Francuz no, zdecydowanie chciał zmian. Mówi się, że tą zmianą ma być fabryczna Honda. Tego jeszcze oficjalnego potwierdzenia nie mamy. Z kolei Alex Rins no, trapiony był licznymi kontuzjami, odkąd przyszedł do Yamahy w sezonie 2024. No i tutaj mówi się, że Rins w ogóle może pożegnać się z miejscem w stawce MotoGP. No, no ale zwłaszcza odejście Francuza, tego Fabio Quartararo, no, jest zakończeniem takiego dosyć ważnego etapu w historii Yamahy. No i dzisiaj informacja z dnia dzisiejszego. Wiemy, kto Quartararo i Rinsa na fabrycznej Yamasze zastąpi, a będą to zgodnie z plotkami tymi, którymi byliśmy gdzieś tam informowani już jakiś czas temu. Będą to Jorge Martin oraz Ai Ogura. Dokładnie tak, podwójny transfer ogłoszony przez Yamahę. Obydwaj podpisali dwuletnie kontrakty z japońską ekipą. Szef zespołu znowu Paolo Pavesio twierdził, że pozyskanie zawodników takiego kalibru idealnie odzwierciedla ogromne ambicje japońskiej marki, która wraz z nadejściem nowych przepisów technicznych, o których mówiliśmy już jakiś czas temu, zamierza powrócić na szczyt MotoGP. No i tu jest ciekawostka, obydwaj, zarówno Jorge Martin, jak i Ai Ogura w tym sezonie jeżdżą na motocyklu Aprili, który jest, no wydaje się, że mimo wszystko dalej najmocniejszym, takim najbardziej wszechstronnym motocyklem w stawce. No i Jorge Martin jest w tej chwili liderem klasyfikacji generalnej. Po ostatnim wyścigu Ai Ogura awansował na czwarte miejsce w klasyfikacji, czyli zarówno Jorge Martin, jak i Ai Ogura na Aprili w tym sezonie walczą o tytuł mistrzowski. No a w przyszłym sezonie w nagrodę obydwaj przesiadają się na Yamahę, czyli na tym etapie, no co tu dużo mówić, najsłabszy motocykl w stawce. No ale będzie zmiana, będzie rewolucja techniczna, no i może Yamaha akurat wstrzeli się z tymi nowymi regulacjami. No i Martin i Ogura jednak będą beneficjentami tego transferu do Yamahy. Zobaczymy. No zwłaszcza transfer Ai Ogury jest tutaj zaskakujący, może nie, ale no tutaj Ogura był kiedyś przecież właśnie zawodnikiem Hondy, czyli no tego wielkiego rywala na japońskim rynku dla Yamahy. Jeszcze niedawno mówiło się, że Jorge Martin jednak nie chce do końca opuszczać Aprili, no ale dzisiaj oficjalnie zostało to wszystko klepnięte. Jorge Martin i Ai Ogura nowymi zawodnikami Yamahy. No i myślę, że to nie będzie koniec tych informacji transferowych ze świata MotoGP. Kolejne informacje na pewno będą do nas spływały, no już pewnie w najbliższych dniach. Drugą informacją, którą przygotowaliśmy, będzie ta o tym, że Mohamed Ben Sulayem dopiął swego. FIA usunęła limit kadencji na stanowisku prezydenta. Kontrowersyjny, bardzo taki, no można powiedzieć, budzący skrajne emocje zarówno z jednej, jak i z drugiej strony prezydent FIA Mohamed Ben Sulayem poczynił kolejny krok w celu uzyskania nie tylko absolutnej, ale również w cudzysłowie oczywiście dożywotniej władzy w FIA. Federacja zniosła limit kadencji prezydenta dla jednej osoby. Mohamed Ben Sulayem przejął stery w FIA od Jeana Todda w grudniu 2021 roku. Kilka miesięcy temu, no nie bez kontrowersji, o czym też mówiliśmy w ramach programu Hot Lab na drugą kadencję. No niektórzy zarzucają Emiratczykowi, że wybory nie zostały przeprowadzone, no w sposób taki do końca demokratyczny. Sprawa jest we francuskim sądzie, no i zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Ale zgodnie z dotychczasowym statutem FIA, prezydent federacji jest wybierany na 4-letnią kadencję, maksymalnie może pozostać na stanowisku przez 12 lat, czyli 3 kadencje. No właśnie od Mohameda bin Sulayema padła propozycja, by ten limit znieść. Ta zasada została wprowadzona przez poprzednika emiratczyka, więc Jeana Todda, po tych wszystkich kontrowersjach związanych z jeszcze poprzednim prezydentem FIA, więc Maxem Mosleyem. No i głosowano nad tą zmianą podczas ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Organizacji w Macau. No i BBC podaje, że ta propozycja zyskała aż 90% poparcia i została przyjęta, więc znika ten limit. Mohamed Ben Sulayem nie musi się ograniczać do 3 kadencji, ale na drodze do, w cudzysłowie oczywiście, dożywotniej władzy, Bin Sulayemowi stoi na przeszkodzie inne ograniczenie, a mianowicie ograniczenie wieku. Więc no tutaj zgodnie z obecnymi przepisami limit wieku dla prezydenta FIA wynosi 70 lat, no a Mohamed Ben Sulayem jest już grubo po 60. No i tutaj ta sprawa może nieco skomplikować plany Mohameda, ale no, skoro już jeden przepis został zniesiony, to myślę, że z tym drugim też nie będzie problemu. Tak czy siak, ciekawa sytuacja. No tutaj dosyć mocno autorytarne zakusy przejawia w swojej polityce Mohamed Ben Sulayem. Zobaczymy, jak to będzie. No niektórzy zarzucają emiratczykowi, że ze Światowej Federacji Motorsportowej, a więc no najważniejszej takiej federacji, która no sprawuje pieczę nad większością ważnych serii w świecie motorsportu, no że Mohamed Ben Sulayem tymi kolejnymi decyzjami próbuje z tej federacji uczynić trochę taki swój prywatny folwark. Nie szedłbym tak daleko z tymi opiniami, no ale na pewno Ben Sulayem kolejnymi decyzjami no buduje sobie przestrzeń do tego, żeby być tym władcą w Światowej Federacji Motorsportu jak najdłużej. Jak to wszystko się zakończy, to oczywiście będziemy o tym informować. Na tym kończymy segment Motorsportowe Newsy, no ale nie oddalajcie się od odbiorników. Program Hot Lap wróci klasycznie po bardzo, bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Kotlap.
1: Wracamy po przerwie do programu Hotlap. No i nie przedłużając, przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No a ostatnim wyścigiem F1 było oczywiście Grand Prix Austrii na torze Red Bull Ring. Faworytem przed wyścigiem był oczywiście Mercedes z racji tego, jak do tej pory układała się rywalizacja w tym sezonie. Bardzo dużo mówiło się jednak o Ferrari. No jak pamiętamy, Lewis Hamilton wygrał dwa tygodnie wcześniej na torze w Katalonii. Ponadto te plotki zaostrzała informacja, że Scuderia ma przywieźć, w zasadzie przywiozła, nowe elementy silnika związane z systemem tym ADU, tym systemem wyrównywania szans. Duży pakiet poprawek w Austrii zaprezentował również Red Bull, no ale to na Ferrari głównie była zwrócona uwaga, że to oni mieli najmocniej rzucić rękawice Mercedesowi, a czy tak się okazało w praktyce, no to dowiemy się za chwilę. Teraz w takim telegraficznym skrócie prześledzimy sobie, co działo się na to, że położonym w austriackich Alpach, a w kolejnym wejściu będziemy wyciągać jakieś daleko idące albo i nie wnioski z tego, co się działo. Jeżeli chodzi o treningi, no to w FP1 pierwsza sesja upłynęła pod znakiem rekordowych upałów. Skłoniły one FIA do ogłoszenia stanu zagrożenia temperaturą, no czyli wysokie temperatury no dawały się we znaki nie tylko w Polsce. Wiele zespołów postawiło na młodzież, dając szansę juniorom, podczas gdy ekipy Red Bulla oraz McLarena zmagały się z poważnymi awariami dwóch mistrzów świata, więc Verstappena i Norrisa. Pod koniec treningu Sergio Perez z utratą mocy zatrzymał swojego Cadillaca na torze, co wywołało czerwoną flagę i przedwcześnie zakończyło jazdy. W tych trudnych, bardzo gorących warunkach bezkonkurencyjny Mercedes, Antonelli przed Russellem. Drugi trening popołudniowy przyniósł powrót już wszystkich etatowych kierowców, no ale nie przyniósł ustąpienia ekstremalnych upałów. Asfalt wynosił już na tamtym etapie prawie 50 stopni Celsjusza. Duże problemy techniczne mieli zawodnicy Cadillaca, nie ostatnie zresztą i nie pierwsze w ten weekend. Gdy zawodnicy wyjechali na szybkie kółka na miękkich oponach, świetne rezultaty notowali kierowcy McLarena. No nikt jednak nie potrafił dogonić lidera klasyfikacji, Kimi Antonelli przypieczętował świetną formę, zakończył piątek z najlepszym czasem dnia przed kierowcami McLarena, więc Piastrim i Norrisem. Trzeci trening, a więc ostatnia sesja przed kwalifikacjami w trakcie weekendu, który nie jest weekendem sprinterskim. No tutaj już temperatura na wierzchni po prostu, no patelnia niesamowita, ponad 50 stopni. Stanowiło to dla zespołów ostateczny test wprowadzonych poprawek. Red Bull i Aston Martin głośno narzekali na balans oraz zachowanie swoich samochodów. No jeżeli chodzi o wyniki, no to potwierdzały one, że jednak tutaj Mercedes będzie bardzo ciężki do pokonania. No tutaj pierwsze lokaty zajęli kierowcy stajni Niemiec przed McLarenem oraz Maxem Verstappenem. Przechodzimy teraz do kwalifikacji, no a tutaj na Red Bull Ringu od początku działo się sporo, jeżeli chodzi o czasówkę. No oczywiście faworytem był Mercedes. Już w Q1 podyktował tempo Kimi Antonelli. Jeżeli chodzi o tych, którzy odpadli, no to tutaj parami, można powiedzieć, żegnali się kierowcy. Już w pierwszej części czasówki pożegnaliśmy pary Cadillaca, Astona Martina oraz Williamsa, co chyba nie jest jakimś szczególnym zaskoczeniem. No ale tutaj najwięcej zdecydowanie działo się w Q3. Najpierw na czele tabeli zameldował się Lewis Hamilton, którego później nieznacznie o 59 tysięcznych sekundy przebił Charles Leclerc. Gdy wszyscy kibice czekali na ostateczną odpowiedź reszty kierowców czołówki jadący na najszybszym swoim kółku, i to było naprawdę szybkie okrążenie po torze Red Bull Ring, Max Verstappen stracił panowanie nad swoim Red Bullem, co nie zdarza mu się często, no i w zakręcie numer 9 rozbił samochód. Incydent ten wywołał pojawienie się żółtych flag w trzecim sektorze bezpośrednio przed nadjeżdżającymi kierowcami Mercedesa, no i tu w tym momencie największa, można powiedzieć, no kontrowersja całego tego weekendu. Kimi Antonelli na widok ostrzeżenia gwałtownie zareagował, całkowicie opuścił swoją próbę, natomiast George Russell wydawało się, że nie zareagował. Dokończył okrążenie, wpadł na metę z wynikiem 1.6113. Co dało mu pole position. W padoku natychmiast wybuchła burza, no i w zasadzie Ferrari początkowo cieszyło się z pole position, no bo skoro pojawiła się żółta flaga, no to te czasy kierowców Mercedesa musiały być nieuznane, ale sędziowie po dogłębnej analizie uznali czas Brytyjczyka za w pełni legalny. Jak wykazała szczegółowa telemetria, w konkretnym mikrosektorze objętym, uwaga, pojedynczą żółtą flagą, to jest bardzo istotne, George Russell rzeczywiście na ułamek sekundy odpuścił nogę z gazu. Hamował mniej więcej 100 metrów wcześniej niż zazwyczaj to robił. No i potem już można powiedzieć, leciał pełną bombą do końca okrążenia. Przepisy FIA w przypadku pojedynczej żółtej flagi wymagają udowodnienia, że kierowca zareagował na bezpieczeństwo. No i George Russell zareagował na to. Udowodnił po prostu sędziom FIA, że zareagował na to niebezpieczeństwo. Minimalnie odpuścił. No mówi się, że 25 tysięcznych sekundy mniej więcej stracił na tym, że odpuścił, więc to niezłe odpuszczenie. No tak patrząc z boku, no to okrążenie wyglądało tak, jakby po prostu George Russell nie odpuścił wcale. A wynikało to z tego, że no to nie jest tak jak przy podwójnej żółtej fladze, że kiedy z automatu okrążenie jest porzucane. No George Russell po prostu wykorzystał jakąś dziwną opieszałość dyrekcji wyścigu i dobrze przez dobrych kilkadziesiąt sekund po tym, jak Verstappen uderzył w bandę, nie pojawiła się podwójna żółta flaga. No i dzięki temu sprytnemu wykorzystaniu przepisów George Russell zdobył pole position przed Charlesem Leclerciem, Lewisem Hamiltonem, Kimim Antonellim, Maxem Verstappenem, Lando Norrisem, Oscarem Piastrym, Isaaciem Hadjarem. No i pierwszą dziesiątkę znowu podwójnie zamykali kierowcy Racing Bulls, a więc Liam Lawson oraz Arvid Lindblad. No i przechodzimy wreszcie do wyścigu głównego. Ta niedzielna rywalizacja na rozgrzanym do czerwoności Red Bull Ringu przyniosła bardzo interesujący, chociaż może nie aż tak interesujący, jak niektórzy się spodziewali, wyścig. No, fatalne tempo, co tu dużo mówić, od pierwszych okrążeń prezentowało Ferrari. Po niezłym starcie Hamiltona, no, był ten start Charlesa Leclerca bardzo kiepski. On tam musiał oddać pozycję w pewnym momencie, znaczy Antonelli musiał jemu oddać pozycję, ale obaj zawodnicy zrobili to tak jakoś ślamazarnie, że objechał zarówno jednego, jak i drugiego Max Verstappen i przebił się na trzecie miejsce. Kierowcy Ferrari naprawdę nie jechali szybko, do tego czerwony bolid bardzo szybko pożerał opony, przez co Hamilton i Leclerc już na zdecydowanie najwcześniej z czołówki musieli zjechać na wymianę opon. Na 22 okrążeniu Max Verstappen popisał się atomowym atakiem na Lewisa Hamiltona w szóstym zakręcie, przejmując pozycję wicelidera w takim naprawdę nietypowym miejscu. Ruszył w pogoń za Russellem, no i tutaj trzeba powiedzieć, że Max Verstappen od tego momentu miał tempo świetne. Był tym, który rzucał wyzwanie George'owi Russellowi i Mercedesowi, tym, który sprawiał, że no w Brackley, no można powiedzieć, że z potem na czole, i to nie tylko spowodowanym temperaturą, oglądali to, co działo się na Red Bull Ringu. To, co trzeba odnotować, no to dwa Cadillaki zepsuły się w ciągu pierwszych pięciu okrążeń. No jednak te bolidy w tych, bolidy tej świeżej, nowej amerykańskiej ekipy, no nie wytrzymały starcia z upałami. No i co? W drugiej połowie dystansu Max Verstappen cały czas zbliżał się do lidera. Zbliżył się już w pewnym momencie na nieco ponad 2 sekundy. Zmusiło to Mercedesa do reakcji, do ściągnięcia George'a Russella w obawie przed podcięciem. Ferrari cały czas pogrążało się w kryzysie. Leclerc z kiepskim tempem stracił kolejne pozycje. Wyprzedzali go najpierw Piastri, potem Hamilton, potem Hadjar, Norris. No generalnie wszyscy dzisiaj, czy dzisiaj w niedzielę oczywiście, objeżdżali podjeżdżali Charlesa Leclerca. Na finałowych 20 okrążeniach Verstappen, który wyjechał z boksów ze stratą 10 sekund do Russella, dwoił się i troił, by dogonić Mercedesa, ale ostatecznie aż takiego rewelacyjnego tempa nie miał. Jeżeli chodzi o to, jak skończyło się to, no to gdzieś tam w końcówce Kimi Antonelli mocno przycisnął Holendra, no i pierwsza trójka dojechała do mety w kolejności George Russell przed Maxem Verstappenem i Kimim Antonellim, więc no Verstappen nieco ponad 1,5 sekundy za Russellem, niecałe 2 sekundy za Russellem Kimi Antonelli, więc George Russell niby pewnie kontrolował wyścig, ale no tutaj ta przewaga nad Maxem Verstappenem zupełnie niewielka. W dalszej części stawki co się działo, no mieliśmy Oscara Piastriego. Powiemy sobie po przerwie, że był to naprawdę świetny wyścig Australijczyka. Lewis Hamilton 5. No i tutaj no, po zwycięstwie z Katalonii, no spodziewaliśmy się czegoś znacznie więcej po 7-krotnym mistrzu świata. Niezły występ Isaaca Adjara. Kiepski występ Lando Norrisa, fatalny występ Charlesa Leclerca. No i znowu podwójne punkty dla ekipy Racing Bulls. Trzeci wyścig z rzędu z podwójnymi punktami, więc jak najbardziej to jest warte odnotowania. Na tym mniej więcej skończymy sobie ten nasz wywód na temat tego, co działo się w wyścigu o Grand Prix Austrii. Wnioski i opinie, jakie możemy sobie wysnuć po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do ogólnych wniosków po Grand Prix Austrii Formuły 1. No i tak jak zawsze podzielimy sobie tutaj kierowców, jak i zespoły na tych, którzy tą ostatnią rundę mogą zaliczyć sobie na plus, a którzy na minus. No i ci na plus, no to zdecydowanie George Russell. Wykorzystał lukę w przepisach, wywalczył pole position, a potem perfekcyjnie wyegzekwował wyścig. I teraz tak, to co wydarzyło się w sobotni kwalifikacjach odbiło się bardzo szerokim echem, jeżeli chodzi o środowiska kibicowskie w Formule 1, i wiązało się to bardziej z tym, jaki wizerunek w tych mediach ma George Russell, a nie jest on szczególnie lubiany, tak mi się wydaje. Natomiast nie ma co winić Russella. Jedynymi, którzy ponoszą winę za tą kontrowersyjną końcówkę austriackich kwalifikacji, są to w zasadzie dyrektor wyścigu, który z dziwną opieszałością wynoszącą kilkadziesiąt sekund czekał na tą podwójną żółtą flagę. No, tłumaczyli się jakoś kompletnie idiotycznie, że czekali, że może Max Verstappen wyjedzie, gdzie no miał po prostu popękane zawieszenie, no lusterko wisiało z jednej strony, no i wiadome było, że Max Verstappen nie wróci już na tor, zresztą to była sama końcówka kwalifikacji, więc nic by mu to nie dało. Także tłumaczenie kompletnie od czapy, no i tutaj jedyny, który jest winien tych kontrowersji, to jest oczywiście dyrektor wyścigu Rui Marquez, który taką no dosyć mocny kamyczek do ogródka tego dyrektora wyścigowego, no ale sam George Russell również w niedzielę potwierdził bardzo dobrą formę, kontrolował to, co działo się w wyścigu, pięknie wyegzekwował to, co miał wyegzekwować, no i można powiedzieć, że tempo wcale nie porywało, no bo zarówno Verstappen, jak i Antonelli przez większość wyścigu prezentowali lepsze tempo wyścigowe od George'a Russella, no ale Brytyjczyk skrzętnie wykorzystał to, że startował wyżej od nich, kontrolował to, co się dzieje, no i no jedni mogą powiedzieć, że gdyby wyścig trwał kilka okrążeń dłużej, no to Russell miałby tarapaty, no ale wyścig trwał tyle, ile trwał. George Russell wyegzekwował to, co miał wyegzekwować, dojechał, wygrał, no i zmniejszył stratę do Kimiego Antonelliego w klasyfikacji generalnej, no co, czego więcej chcieć od George'a. Na plus oczywiście, no można powiedzieć, że główny bohater, pomimo zwycięstwa Russella tego weekendu, a więc Max Verstappen, poprawki Red Bulla jak najbardziej zadziałały. No tutaj mówiło się, że poza tymi aspektami aerodynamicznymi dosyć mocno odchudzony został bolid RB22. Więc jak najbardziej poprawki wprowadzone przez ekipę z Milton Keynes zadziałały. Były momenty, w których Max był najszybszy na torze. No i bodaj po raz pierwszy w tym sezonie realnie Max Verstappen walczył o zwycięstwo, więc to jest bardzo, bardzo ważny sygnał dla ekipy Red Bulla, no bo jak doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, Red Bull cały czas walczy o to, żeby przekonać Maxa Verstappena do pozostania w zespole na kolejny sezon. No i jeżeli Red Bull faktycznie się podciągnie, jeżeli Max Verstappen będzie miał więcej takich występów jak ten austriacki, no to może faktycznie coś w tym będzie na rzeczy. Mówiło się w trakcie tego weekendu, że Verstappen ma gdzieś tam negocjować z McLarenem, gdzie ponoć odbyło się nawet już jakieś tam pierwsze spotkanie Zaka Brauna z Maxem Verstappenem. No więc Max cały czas negocjuje, to też motywuje Red Bulla do tego, żeby wprowadzać odpowiednie poprawki, no ale tutaj no dosyć niespodziewanie to nie Ferrari, a właśnie Max Verstappen był tym, który rzucił wyzwanie Mercedesom. Na plus moim zdaniem również Kimi Antonelli. W kwalifikacjach trochę zabrakło sprytu tego, którym popisał się George Russell. Miał też dosyć chaotyczny start, no pamiętam, on tam chyba ze 3-4 razy wyjechał bardzo szeroko na dohamowaniach w ciągu pierwszych dwóch okrążeń. No ale finalnie miał świetne tempo, przez większość wyścigu był znacznie szybszy niż George, no ale pokutowało właśnie ten brak sprytu, start z nieco dalszej pozycji w kwalifikacjach, no i nie było tego, co być powinno, czyli nie było zwycięstwa. Natomiast pomimo tego, znów, pomimo tego, że Kimi Antonelli dojechał za Russellem, pomimo, że odrobił do niego Brytyjczyk 10 punktów w klasyfikacji generalnej, że Kimi dopiero na trzecim stopniu podium się ustawił, no to nie może mieć złego samopoczucia. Znów wyglądał bardzo dobrze, no i sprawiało, generalnie Kimi Antonelli w ten weekend był szybszym Mercedesem, no i gdyby startował trochę wyżej, gdyby nie było tych chaotycznych przygód na pierwszych okrążeniach, no to uważam, że jak najbardziej Antonelli mógł ten wyścig wygrać, więc no tutaj Antonelli jak najbardziej może jechać na tor Silverstone w dobrym humorze. W dobrym humorze do Wielkiej Brytanii może jechać również Oscar Piastri. Naprawdę topowy wyścig w jego wykonaniu. Startował co prawda za Lando Norrisem, no ale szybko Norrisa na starcie wyprzedził. Miał kilka spektakularnych pojedynków, zarówno z Charlesem Leclerciem, jak i z Lewisem Hamiltonem. Nie miał takiego tempa jak Mercedes i Verstappen, no ale czwarte miejsce wycisnął z tego swojego McLarena tyle, ile się dało. No i jakby gdzieś tam powoli zaczął pukać ten Oscar Piastri z początków zeszłego sezonu. Ten Oscar Piastri, który wygrywał seryjnie wyścigi i był pewnym liderem klasyfikacji generalnej. I ten Oscar Piastri, który gdzieś tam nam się zapodział od zeszłorocznego Grand Prix Azerbejdżanu. No i gdzieś tam tutaj na tym torze Red Bull Ring było widać tego starego, dobrego Oscara Piastriego. Jak najbardziej na plus występ Australijczyka. Na plus oczywiście i tutaj nie możemy zapomnieć o kierowcach Racing Bulls. Trzeci wyścig z rzędu z podwójnymi punktami, a tak naprawdę jak sobie przypomnimy Grand Prix Kanady, gdzie Liam Lawson zdobył punkty, a Arvid Lindblad startował nawet wyżej od Lawsona, tylko że no, nie wystartował do wyścigu, bo zepsuł się na starcie, to tam już gdyby nie to, no to mógłby być czwarty z rzędu wyścig dla Racing Bulls z podwójnymi punktami. Lawson i Lindblad po raz kolejny świetna jazda. No, te wszystkie poprawki, które oni wprowadzają do bolidu działają, no i to jest no jeden z najpewniejszych w tej chwili zespołów środka stawki. Szykuje się tutaj naprawdę zacięta walka z Alpine o piąte miejsce w tabeli konstruktorów, no i zarówno Liam Lawson, jak i Arvid Lindblad mają prawo czuć się dobrze i dosyć pewnie. Co prawda pojawiły się gdzieś tam plotki, że bułgarski kierowca Red Bulla startujący w tej chwili w Formule 2, więc Nikola Cołow miałby w 2027 roku pojawić się w barwach Racing Bulls właśnie ponoć za Liama Lawsona, który jest w tej chwili dziewiąty w klasyfikacji generalnej, dziesiąty, przepraszam. No ale z taką jazdą uważam, że Liam Lawson, nawet jeżeli nie w rodzinie Red Bulla, to z całą pewnością w Formule 1 się utrzyma, bo to jest na razie zdecydowanie najlepszy sezon w karierze Liama Lawsona, więc jak najbardziej na plus. No i przechodzimy wreszcie do tych, którzy zawiedli w ten weekend, no a najbardziej zawiodło oczywiście Ferrari. No strasznie zawiedzione oczekiwania, fatalne tempo wyścigowe. Po tej rewelacyjnej Katalonii, gdzie Hamilton wygrał, a Leclerc też prezentował całkiem niezłe tempo, jeśli akurat nie był w ścianie. Więc no w Austrii z kolei tempo kierowców Ferrari było chyba najgorsze w tym sezonie. Strasznie kiepsko się to oglądało. Mimo tego, że wysoko startowali kierowcy Ferrari, no to na tym pojedynczym okrążeniu jeszcze wyglądało to jako tako, no to na dłuższych przejazdach nie mieli podjazdu, zarówno do Mercedesa, do Red Bulla, jak i do McLarena. No z tej czołówki byli tutaj zdecydowanie najsłabsi, no i piąte miejsce Hamiltona, ósme miejsce Leclerca z całą pewnością nie tak wyobrażali sobie ten wyścig w Maranello, jeszcze biorąc pod uwagę te wszystkie poprawki związane z systemem Aduo, no ale może na Silverstone będzie lepiej. Tutaj te długie proste mówiły, że mimo tych poprawek nawet 0,6 sekundy w skali całego okrążenia na tych prostych traciło Ferrari. Na minus również Charles Leclerc, tutaj oddzielny minusik dla niego, no bo coś tutaj ewidentnie przestało funkcjonować. Tak jak no, bardzo dobrze spisywał się w bezpośrednim pojedynku z Lewisem Hamiltonem w zeszłym roku, no tak w tym, powiedzmy sobie szczerze, od kilku weekendów Hamilton go po prostu zaczął dominować. Nic nie idzie Charlesowi Leclercowi. No Leclerc w tym wyścigu, startując z drugiego pola, dojechał do mety dopiero na 8. miejscu. Dał się objechać dosłownie wszystkim. Bardzo słabe tempo. No i zwiększa się ta strata Leclerca do Hamiltona w klasyfikacji generalnej. Ona wynosi w tej chwili już bodaj 46 punktów. No musi wziąć się do roboty Charles Leclerc, bo no, mówiąc kolokwialnie, za chwilkę przegra zespół, o ile to już się nie wydarzyło. No może zespołu swojego nie przegra Lando Norris, ale jak najbardziej tutaj w Austrii był to gorszy McLaren. Nie miał po prostu tempa, od razu dał się wyprzedzić Piastriemu, no i tak jakoś bez błysku na Red Bull Ringu w tym roku Lando Norris próbował jeszcze w samej końcówce walczyć z Isaaciem Adjarem, no ale tutaj poprawki Red Bulla jeszcze nawet w samochodzie Francuza zadziałały. Na minus oczywiście również Alpine, no bo tutaj po raz pierwszy w tym sezonie bez żadnych punktów. Zdecydowanie lepiej na Red Bull Ringu spisywał się zespół Racing Bulls, ale tutaj nie ma powodów do paniki. To jest pierwszy wyścig w tym sezonie, w którym Alpine nie... pierwszy weekend wyścigowy w tym sezonie, w którym Alpine nie zdobyło punktów, więc tutaj jedna jaskółka wiosny nie czyni, no i mimo, że na minus, no to taki malutki minusik, duży minus tym razem dla Cadillaca, tak jak wspomniałem, oba Cadillaci z powodu tej samej awarii, a więc spalonych hamulców wycofali się do piątego okrążenia. Co ciekawe, trzeci wyścig z rzędu nieukończony przez Valtteriego Bottasa i trzeci wyścig z rzędu nieukończony dokładnie z tego samego powodu, z powodu przegrzewających się hamulców, więc no tutaj zdecydowanie Cadillac musi coś z tymi hamulcami zrobić, no bo nie może być tak, że w każdy weekend płoną im hamulce. To są problemy wieku dziecięcego, no ale mimo wszystko te problemy trzeba gdzieś tam zacząć już rozwiązywać po takim czasie. Zerknijmy sobie jeszcze na klasyfikację generalną. Tutaj Kimi Antonelli 40 punktów przewagi nad George'em Russellem, który zmniejszył o 10 oczek stratę do swojego młodego włoskiego partnera z zespołu. Russell wyprzedził z powrotem Hamiltona, ma 6 punktów przewagi nad nim. Hamilton punktów 125. Na czwarte miejsce po tym bardzo dobrym wyścigu awansował Oscar Piastri, punktów 80. Piąte miejsce Lando Norris, szóste miejsce Charles Leclerc, obaj po 79 oczek, tylko jeden punkt za Piastrim, więc jest tutaj naprawdę ciasno. A jak jeszcze spojrzymy sobie, że siódmy Max Verstappen ma tych punktów 73, no to zdamy sobie sprawę, że siódmy Verstappen do czwartego Piastriego traci zaledwie 7 punktów, więc tutaj na tych pozycjach 4-7 rywalizacja między kierowcami jest jak najbardziej mocno zacięta. Na ósme miejsce w klasyfikacji generalnej wysunął się Isaac Adjar, który jest jeden punkcik w tej chwili przed Pierrem Gaslym. Pierwszą dziesiątkę, tak jak już mówiłem, zamyka Liam Lawson, punktów 30. I teraz jeszcze sobie porozmawiamy o tym, co będzie w kolejnym wyścigu, a więc w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Będzie to tor zupełnie inny niż ten w Austrii. Ferrari może być tam szybsze, chociaż silnik też będzie miał tam duże znaczenie, więc zobaczymy. No ale nie zapominajmy, że jest to tor Lewisa Hamiltona, na którym Lewis wygrywał już 9-krotnie. Także zobaczymy, będzie na pewno co oglądać. Będzie to wyścig sprinterski w piątek o 13:30 pierwszy trening, o 17:30 kwalifikacje do sprintu, w sobotę o 13:00 sprint, o 17:00 kwalifikacje i w niedzielę o godzinie 16:00 wyścig główny. Serdecznie zapraszam, na pewno będzie co oglądać. Kończymy omówienie Grand Prix Austrii. No natomiast do programu Hot Lap wrócimy jeszcze sobie po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Kotlap.
1: Wracamy do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: No, w segmencie Inne serie porozmawiamy sobie o ostatnim wyścigu, o Grand Prix Holandii, oczywiście w kategorii MotoGP. Na Tor Assen stawka MotoGP przyjechała po wstrząsie związanym z wykluczeniem z wyścigu o Grand Prix Czech Marco Bezekiego, lidera klasyfikacji generalnej na tamten czas, rewelacyjnym występie Marka Marqueza, który odrobił do Beza ponad 60 punktów w dwa weekendy, no i z perspektywą gigantycznych upałów. Jeżeli chodzi o kwalifikacje na holenderskim torze Assen, no to co tu dużo mówić, przebiegły one całkowicie pod dyktando Aprili. Po raz pierwszy w swojej historii Aprilia zajęła pierwsze cztery miejsca w kwalifikacjach. Wszystkie cztery Aprilie, pierwsze cztery miejsca. Pole position zgarnął Jorge Martin z drugiego pola, zaledwie 11 tysięcznych straty Ai Ogura, lider klasyfikacji generalnej Marco Bezeki z miejsca trzeciego i bardzo niepocieszony Raul Fernandez z pozycji numer 4. Raul Fernandez, który miał tutaj szansę na nawet pole position, tylko drobny błąd, usunięcie czasu poprzez złamanie limitów toru, jego tego pole position pozbawiło. Na dalszych miejscach Pecco Bagnaia, Fabio Di Gianantonio, Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Joan Mir, Enea Bastianini, a co ciekawe, pomimo awansu bezpośredniego do Q2, w tej sesji udziału nie wziął, odpoczywał leczący dalej urazy po upadku Alex Marquez. Jeżeli chodzi o wydarzenia ze sprintu, rywalizacja w krótkim wyścigu na torze w Assen rozpoczęła się zaciętą walką w końcówce. Najlepiej wyszedł z niej Jorge Martin. Objął on prowadzenie na starcie, pecha. Na drugim okrążeniu miał Pedro Acosta, po własnym błędzie spadł na odległe pozycje, ostatecznie finiszował dopiero pod koniec pierwszej dziesiątki. Na trzecim okrążeniu doszło do zmiany lidera. Raul Fernandez tym razem nie przewrócił Jorge Martina, po prostu go wyprzedził bardzo fajnym, ciekawym manewrem i nie oddał prowadzenia już do samej mety. Od tego momentu utraty prowadzenia Jorge Martin zaczął drastycznie tracić tempo, przegrywał kolejne pojedynki i z Fabio Di Gianantonio, i za Yamagurą, i z Marco Bezekim. W międzyczasie z wyścigu z powodu upadków wycofali się Franco Morbidelli, Jack Miller i, no niestety, znów Joan Mir. Pod koniec zmagań jeszcze Ai Ogura wyprzedził Fabio Di Gianantonio. Dzięki temu ekipa Trackhouse mogła cieszyć się z dubletu w wyścigu sprinterskim. Raul Fernandez przed oczywiście Ajem Ogurą, trzeci Fabio Di Gianantonio, czwarty Marco Bezeki, piąty Jorge Martin, więc no tutaj w pierwszej piątce 4 Aprilia, szósty Marc Marquez, siódmy Pecco Bagnaia. Mimo że Bagnaia dojechał do mety przed Marquezem, no to musiał oddać już po wyścigu tą pozycję na mecie z racji kary za swoje postępowanie. Dalej mieliśmy Enea Bastianini, Pedro Acosta i Fabio Quartararo, pierwszą dziesiątkę zamknął. Jeżeli chodzi o wyścig główny, wyścig główny od samego początku dostarczał ogromnych emocji. Naprawdę Tor Assen jest rewelacyjny. To jest, no można powiedzieć, antyteza toru Balaton Park. Jest tam mnóstwo miejsc do wyprzedzania, mnóstwo możliwości na walkę. No i z tych możliwości zdecydowanie zawodnicy kategorii MotoGP korzystali. Ruszający z pole position Jorge Martin obronił prowadzenie. Natomiast Marc Marquez zaliczył świetny start. Przebił się na czwartą lokatę. Chwilę później z toru wypadł, już to było bodajże drugie albo trzecie okrążenie, z toru wypadł lider klasyfikacji generalnej Marco Bezeki i ten wypadek wyglądał koszmarnie. No, Bezeki koziołkował gdzieś tam po żwirze bardzo nieprzyjemny sposób. No, cud po prostu stał się, że Bezeki nie doznał w tym wypadku żadnego złamania, no ale wyglądało to to słabo, a stracił panowanie nad motocyklem właśnie próbując atakować Marka Marqueza. Po tym incydencie stawka wyraźnie się podzieliła. Na czele uformował się pociąg Aprili, no a w tej grupie pościgowej Marc Marquez zaciekle bronił się przed Pedro Acostą i Pecco Bagnaia. No jakąś klątwę rzucił zarówno na Pedro, jak i na Pecco, bo obaj z powodu awarii motocykla się musieli wycofać z rywalizacji. Jednocześnie Pedro Acosta Costa ucierpiał na tak zwany arm pumping, no i już we wtorek miał operację tego kontuzjowanego przedramienia. Jeżeli chodzi o walkę o zwycięstwo, no to Jorge Martin w drugiej połowie wyścigu wyraźnie zaczął słabnąć, miał coraz gorsze tempo. Bezlitośnie wykorzystał to duet satelickiego zespołu Aprilia. Najpierw prowadzenie objął Raul Fernandez. Chwilę później je i Martina, i Fernandeza wyprzedził niesamowity naprawdę w tym sezonie Japończyk Kaio Ogura. Odjechał błyskawicznie koledze z zespołu, no był zdecydowanie najszybszym zawodnikiem na torze. Minął linię mety jako pierwszy. No i odniósł swoje pierwsze historyczne zwycięstwo w

Alexa szósty, a na Bastianini siódmy dopiero Marc Marquez, ósmy Fabio Quartararo, dziewiąty Brad Binder, no i pierwszą dziesiątkę zamknął Alex Rins, więc to godno notowania. Dwie Yamahy w pierwszej dziesiątce w wyścigu głównym, to w ostatnich latach nie zdarza się jakoś niesamowicie często. Więc tutaj jak najbardziej na plus. Klasyfikacja teraz generalna po wyścigu. No a tutaj mamy prawdziwe zmiany, bo mamy nowego lidera klasyfikacji generalnej. Po tym wyścigu, którego nie ukończył Marco Bezzecchi, a na trzecim stopniu podium stanął Jorge Martin, to właśnie Hiszpan przejął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Ma on w tej chwili 7 punktów przewagi nad swoim partnerem zespołowym. No i co tu dużo mówić? No, w takim bardzo nieprzyjemnym miejscu w tym sezonie znalazł się Marco Bezzecchi. Dość powiedzieć, że w wyścigach głównych Bezzecchi nie punktował w trzech ostatnich rywalizacjach. Na Węgrzech na starcie wyrzucił go z wyścigu właśnie Jorge Martin. W głównym wyścigu w Czechach nie wystartował po karze, jaką dostał za spoliczkowanie Marszala po upadku w sprincie. No i teraz jeszcze przewrócił się w głównym wyścigu w Holandii, więc... No tutaj Marco Bezzecchi no w ostatnich trzech wyścigach zdobył zaledwie 13 punktów i to wszystko były punkty w sprintach. Jeżeli chodzi o wyścigi główne, no to ten dorobek jest równy 0. No i no stopniała ta przewaga, która wydawała się już całkiem pewna. Zaledwie 9 punktów za Bezzecchim i 16 za Martinem Fabio Di Gianantonio. Na czwarte miejsce z dorobkiem 168 punktów Ai Ogura. 153 punkty na piątej pozycji Marc Marquez. Raul Fernandez dalej 138 punktów. No i można powiedzieć, że tutaj ta pierwsza piątka, czyli Martin, Bezzecchi, Di Gianantonio, Ogura i Marquez, no to jest chyba ta grupa, którą teraz możemy zaliczyć do tych kierowców walczących aktualnie o tytuł mistrzowski, bo no Marc Marquez klasa sama dla siebie, Bezzecchi i Martin też są świetni. Gianantonio w tym sezonie prezentuje kapitalną formę, no a to co w ostatnich paru wyścigach pokazuje nam Ai Ogura, no, pokazuje, że ten zawodnik jest naprawdę w topowej formie i wcale się nie zdziwi, jeżeli to właśnie Japończyk nie zgarnie tego tytułu, no bo tu kierowcy tej fabrycznej Aprilii i Martin i Bezzecchi gubią gdzieś te punkty, wyrzucają do kosza, a Ai Ogura konsekwentnie cały czas gdzieś tam, jak nie pierwszy to drugi, jak nie drugi to czwarty i gdzieś tam te punkty konsekwentnie chomikuje Japończyk, więc no jak najbardziej tutaj walka o tytuł będzie zacięta, przynajmniej taką mamy nadzieję z tej walki o tytuł. Chyba siódmy Pedro Acosta się już powoli zaczyna wypisywać, no ale myślę, że zarówno on, jak i ósmy w generalce Pecco Bagnaia już bardziej są chyba myślami w przyszłym sezonie, no i na swoich nowych motocyklach. Pedro Acosta pożegna się wreszcie z tym notorycznie psującym się KTM-em i zasiądzie za kierownicą czerwonego Ducati, no a Pecco Bagnaia, jak już mówiliśmy, dzisiaj przesiada się na Aprilię. Pierwszą dziesiątkę zamykają zawodnicy ekipy Fausto Gresiniego, a więc Alex Marquez i oczywiście Fermin Aldeger. Fermin Aldeger, o tym chyba nie wspomniałem, nie wystartował w tym wyścigu, bo w jednym z treningów przewrócił się, no i niestety miał jakieś tam uszkodzenie dosyć niegroźne, ale jednak uszkodzenie kręgosłupa, no i lekarze nie chcieli ryzykować poważniejszej kontuzji, no i Fermin niestety dalszą część weekendu musiał oglądać w telewizji. Jeżeli chodzi jeszcze o następny wyścig MotoGP, no to będzie weekend 10-12 lipca na torze Sachsenring w Niemczech. No i co tu dużo mówić, jest to jeden z ulubionych torów Marca Marqueza, hiszpańska legenda, hiszpański czempion, no jest królem tego toru, wygrywał na nim aż 9 razy, jest to obiekt lewoskrętny, więc idealnie pasujący pod preferencje Hiszpana. No jest on z pewnością faworytem, co by się nie działo, jakiego sprzętu by nie miał w danym sezonie do dyspozycji Marc Marquez, no to zawsze na torze Sachsenring to on musi być po prostu w gronie głównych faworytów do zwycięstwa. Z pewnością tak też będzie w tym roku. No ale MotoGP
jak zawsze potrafi być pełne niespodzianek. Tutaj potrafi być tak, że no, tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, no tutaj na torze w Holandii wszystkie trzy miejsca na podium zajęła Aprilia, a niewykluczone, że w Niemczech wszystkie trzy miejsca na podium zajmie Ducati. No to jak najbardziej ten sezon przyzwyczaił nas do tego, że wszyscy

0: wszystko bardzo mocno zależy od toru i która maszyna lepiej na danym obiekcie się spisuje. No jednak, nie mniej, historycznie Marc Marquez jest królem toru Sachsenring, jest królem Grand Prix Niemiec, no i to właśnie na niego byśmy patrzyli z głównym zainteresowaniem. No ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało, tak czy siak seria MotoGP dostarcza, no i ta klasyfikacja generalna w królewskiej kategorii się spłaszcza i coraz więcej emocji mamy, bo coraz więcej kandydatów tutaj podnosi rękę do góry i zgłasza swoją kandydaturę do tytułu mistrzowskiego. No dobra, na tym kończymy dzisiejszy odcinek programu Hot Lap. Słyszymy się za tydzień, oczywiście o tej nowej wakacyjnej godzinie 20. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia.
1: Hot Lap. Nowość w Akademickim Radiu Centrum.

0: Yeah. Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.